Radio Odzew. Twoja muzyka w twoim domu.

Everything I do sing, it's part of my life.

matka mruga. Chodź. Bajki ci opowiem. Bajka będzie długa.

und gültig. Vollständig. Leer. Abstieg und Zerfall.

0: Nadjeżdża w wózku.
1: Za ostro, tak jak dojeżdża.
0: Oczep się.

Is this correct?

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: To malownicza wieś rybacka w północnej Rosji jest symbolem walki człowieka z naturą. Położona na półwyspie Kanin-Szojna została założona w latach 30. XX wieku przez rodziny rybackie, które przyciągnęła obfitość ryb w Morzu Białym. W latach 50. XX wieku, kiedy populacja osiągnęła około 1500 mieszkańców, wieś była kwitnącym portem rybackim z flotą liczącą ponad 70 statków. Jednak nadmierna eksploatacja zasobów morskich doprowadziła do ekologicznej katastrofy, niszcząc dno morskie i wpływając na migrację piasków. W rezultacie większość wioski została pochłonięta przez wydmy piaskowe, które przemieszczały się pod wpływem wiatru. Dziś Szojna jest cieniem tego, czym była kiedyś. Ponad połowa wioski jest zakopana w piasku, a mieszkańcy muszą regularnie odkopywać swoje domy. Transport w wiosce odbywa się głównie za pomocą specjalnie przerobionych motocykli z szerokimi oponami, nazywanych tricycles. Mimo trudnych warunków, mieszkańcy Szojny są niezwykle gościnni i dumni ze swojej samowystarczalnej społeczności. W latach 90. filmowcy dokumentalni odwiedzili wioskę i nakręcili film o tej społeczności. Film nosi tytuł Przywiane wiatrem i został wydany w 2000 roku. Ponadto w pobliżu wioski znajduje się rezerwat przyrody Szoiński, założony w 1997 w celu ochrony gęsi białoczelnej, gatunku zagrożonego wyginięciem. W świetle tych informacji Szojna jest przykładem tego, jak działania człowieka mogą mieć długotrwałe i nieodwracalne skutki dla środowiska. Jednak miejscowość jest też symbolem wytrwałości i determinacji ludzi, którzy mimo wszystko wybierają życie w tak surowych warunkach.

je les mets dans un coin.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bucky paper. Jest to rodzaj papieru, jednak jest to nazwa nie nawiązująca do jego budowy, a do jego grubości oraz wyglądu. Zwyczajny papier wykonywany jest z włókien pochodzenia drzewnego, natomiast Bucky paper wykonany jest z materiału stworzonego z węglowych nanorurek o niezwykle małej średnicy. Sam materiał ma niesamowite właściwości. Jest on 10 razy lżejszy od stali, a przy tym 500 razy bardziej wytrzymały. Do niedawna materiał ten był bardzo drogi, jednak naukowcy z Uniwersytetu na Florydzie twierdzą, że udało im się poczynić kilka kroków, które spopularyzują Bucky paper i sprawią, że będzie on używany przy budowie samolotów oraz samochodów. Co ciekawe, materiał ten jest również bardzo giętki i szybko odprowadza ciepło. Aktualnie ma już zastosowanie głównie w sporcie. Służy do produkcji ram rowerowych oraz rakiet tenisowych. Jednak są one bardzo drogie i wykorzystywane są praktycznie wyłącznie przez profesjonalnych zawodników.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: No i witam wszystkich. Władysław Bałtycki się kłania. Poranny zew. Pogoda trochę jesienna. Zimno generalnie. W nocy było 5-4 stopnie. W ciągu dnia wczoraj, no tak 9-10 to tak na upartego. Jakby się ktoś uparł, to może by dostrzegł na termometrze 10 stopni. Ale tak to rewelacji raczej nie było. Póki co 15 października mamy, to 289 dzień w tym roku. Do końca już pozostaje 77 dni. Dobra, imieniny dzisiaj obchodzą Antioch, Bruno, Brunon, Drogosław, Drogosława, Eutymiusz, Filipa, Gościsława, Jadwiga, Leonard, Roger, Sewer, Tekla, Teodoryk i Teresa. Wszystkiego najlepszego. W Burkina Faso dzisiaj świętują, mają rocznicę zamachu stanu z 1987 roku. Skoro świętują, to to efekty tego zamachu stanu do tej pory są chyba w użyciu i się cieszą z tego powodu, przynajmniej ci, którzy są przy korycie. Na świecie mamy Europejski Dzień Walki z Rakiem Piersi, czyli właściwie w Europie. A w Stanach Zjednoczonych obchodzą Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Nie posłuchajmy. Mamy dzisiaj jeszcze oprócz tego Światowy Dzień Mycia Rąk. To bardzo ważne święto, ponieważ te wszystkie choróbska, które krążą dookoła nas, zawsze trzeba było myć ręce, ale teraz to jest jakieś pandemonium. Wy sobie nie zdajecie sprawy, co my na tych rękach mamy. To jest makabra. Mamy tak samo Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich. Mamy Światowy Dzień Białej Laski. Chodzi o laskę taką niebiałą, młodą kobietę, tylko laskę inwalidzką dla osób niewidomych. Mamy Dzień Dziecka Utraconego. I mamy Święto Wojsk Radiotechnicznych. Każde wojska trzeba teraz pielęgnować i podlizywać się, no bo przecież oni nas będą bronić. Ja na pewno nie pójdę walczyć. Nie potrafię. Chyba, że mi wejdą do mieszkania, to wtedy będę się tłukł. Ale tak, nie mam siły. Słuchamy sobie na początek utwór pod tytułem Burkina Faso w wykonaniu Giant Panda Gorilla Dub Squad. Tam są gigantyczne pandy i goryle. Dub Squad, znakomita nazwa. Grupa Deep Purple. When a Blind Man Cries.

Co takiego wydarzyło się w Polsce 15 października w 1944 roku? Ukazało się pierwsze wydanie Życia Warszawy. Życie Warszawy to taka gazeta totalnie związana z Warszawą, tą właściwie tą powojenną. Himmelsbach, jak chodził tam w tych filmach, miał gazetę w kieszeni, to chyba to było Życie Warszawy. Nie, Ekspres, to był Ekspres. No. Ale Życie Warszawy do tej pory istnieje, ma się dobrze, chyba. W roku 1981 z taśmy montażowej fabryki samochodów małolitrażowych zjechał milionowy Fiat 126P. Miałem i wiem, dlaczego na małego Fiata mówiło się kaszlak. Różne rzeczy mogę opowiedzieć, co mi się przytrafiło w tym samochodzie, ale nie ma na to teraz czasu. W roku 1990 odbyła się premiera filmu Ucieczka z kina Wolność w reżyserii Wojciecha Marczewskiego. Fantastyczny film. Ja ten film widziałem po latach, jak wróciłem do Polski. No chyba 5 lat od premiery. Może więcej. I strasznie mi się podobało to przejście, że można nawiązać relacje z postaciami w filmie. To coś takiego, to jest pomysł zaczerpnięty, to nie jest świeży pomysł, to jest pomysł zaczerpnięty z Woody'ego Allena, Purpurowa róża Kairu i Babcia Chmiela w jednej z ksiąg Tytusa. Tam Tytus wchodzi do filmu w kinie i staje się potentatem, ponieważ odkrywa kopalnię złoża zegarków i robi kopalnię zegarków. Co z tego, że pomysł zapożyczony, ale film znakomity. No i Janusz Gajos jest rewelacyjny. W roku 2004 odbyła się z kolei premiera komediodramatu filmowego Wesele w reżyserii Wojciecha Zmarzowskiego. No i ten film, dla tych, którzy go jeszcze nie oglądali, to proszę sobie wziąć tak półtorej godziny wolne, wyłączyć telefon, bo to trzeba oglądać jednym ciurkiem. Wtedy robi wrażenie. Tam jest kilka oscarowych kreacji. Iwona Bielska, która chodzi z tym bigosem po tym weselu i panikuje, no, Dziędziel. No i przede wszystkim Jakubik, który no tam po prostu odwalił. To jest Oscar. W roku 2005 w Emilcinie na Lubelszczyźnie odsłonięto jedyny w Polsce pomnik UFO. Dlaczego tam odsłonięto? Bo tam podobno UFO przybyło i kogoś porwało. Dobra, ja w UFO wierzę. Nie widziałem, ale właśnie na tym polega wiara. Ja wierzę w UFO. Wierzę, że przestrzeń, kosmos, universe jest tak wielki, że nie wierzę w to, że jesteśmy jedyni. Poranny zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Przechodzimy teraz do światowych wydarzeń. 15 października dzisiaj mamy. A co wydarzyło się na świecie owego dnia, 15 października? W 1783 roku Francuz Jean-François Pilâtre de Rozier jako pierwszy człowiek na świecie wzleciał balonem na uwięzi oczywiście na wysokość 20 metrów. W 1815 roku HMS Northumberland ze zesłanym Napoleonem Bonaparte dopłynął na Wyspę Świętej Heleny. W 1840 roku, część druga odcinka helenowego, na Wyspie Świętej Heleny odbyła się ekshumacja zwłok Napoleona Bonapartego, które następnie przeniesiono na francuski statek i przewieziono do Francji. Ta Święta Helena to jest znakomita wyspa, ona leży pośrodku niczego. Tam do niedawna nie można było się dostać inaczej, jak tylko stateczkiem. Od 10 lat chyba dopiero jest tam lotnisko wybudowane. Chcę tam pojechać. W 1962 roku rozpoczął się kryzys kubański. Mało kto sobie zdaje sprawę, że byliśmy dosłownie za minutę 12 do III wojny światowej. Może by nas nie było. To może nawet lepiej. W 1971 roku rozpoczęto seryjną produkcję jugosłowiańskiego samochodu osobowego Zastawa 101. Ja Zastawy 101 nie pamiętam, ale pamiętam, jak jeździły Zastawy 750, to takie malutkie, i Zastawy 1100. I to już był obiekt marzeń i westchnień jednego Polaka.
W roku 1997 na pustyni w Nevadzie brytyjski kierowca Andy Green na samochodzie z napędem odrzutowym Thirst SSC przekroczył po raz pierwszy barierę dźwięku na pojeździe naziemnym. Pytanie po co? No nieważne. Adrenalinka chyba. Słuchamy teraz następujących utworów. Doctor Doctor i grupa UFO, potem The Misfits i utwór pod tytułem Helena.

15 października w 1984 roku ukazała się Stop Making Sense, koncertowa płyta zespołu Talking Heads. Równocześnie ścieżka dźwiękowa do filmu o tym samym tytule. Oryginalnie album zawierał tylko 9 piosenek z filmu, wiele z nich mocno edytowanych. Płyta spędziła ponad 2 lata, 118 tygodni dokładnie, na liście Billboard 200. W 1999 roku 16-piosenkowa reedycja albumu zbiegła się w czasie z 15. rocznicą koncertu. Dla mnie to jest jedna z najlepszych płyt koncertowych ever w historii muzyki. W 1968 roku w Helsinkach urodził się fiński wokalista Jyrki 69. Nie wiem, jak jest 69 po fińsku. Właściwie Jyrki Pekka Emil Linnankivi, frontman grupy 69 Eyes, wykonującej gotyckiego rocka. W 1968 roku Led Zeppelin wystąpili po raz pierwszy na żywo. Było to na Uniwersytecie w Surrey w Wielkiej Brytanii. A w 1969 roku w Mielcu urodził się Bogusław Bodek-Pezda, muzyk, kompozytor i producent muzyczny, były lider formacji Agresiva 69, obecnie związany z zespołami Made in Poland oraz Dwie Kreski. Życzymy 100 lat, a tymczasem przechodzimy do 4 utworów. Na początek grupa Talking Heads i Burning Down the House, potem The 69 Eyes w utworze Dance D'Amour, grupa Led Zeppelin w utworze How Many More Times i na koniec Agresiva 69 w utworze Situations.

Poranny Zew, Władysław Bałtycki przed mikrofonem. Tak teraz zastanawiałem się, czy powinno się mówić agresywa 69, czy agresywa 69. Nie wiadomo. Ale trzeba było zapytać się u źródeł, jak oni sobie życzą. Dla mnie lepiej brzmi agresywa 69. Ale może chcą tego takiego polotu. Dobra, co tam dalej? 15 października 1968 roku urodził się Michał Kwiatkowski, pseudonim Kwiatek albo Flower Power, basista i współzałożyciel zespołu Kazik na żywo. W 2006 roku Patti Smith zamyka słynny klub muzyczny CBGB na Manhattanie w Nowym Jorku, grając ostatni koncert w tym miejscu. Klub zostaje zamknięty po długotrwałym sporze między właścicielem klubu Hillim Chris Taylem, a komitetem mieszkańców Bowery. Zawsze komitety mieszkańców doprowadzają mnie do szału. Wszystko potrafią zniszczyć. Faszyści, to są faszyści. Fani rocka starają się zachować budynek jako zabytek historyczny, ale te wysiłki kończą się niepowodzeniem. I wprowadza się do niego sklep z odzieżą męską. No to jest makabra. Zniszczą wszystko. Zaorają, będą się tylko modlić, rozmnażać. W roku 2003 członkowie doświadczonego niezależnego zespołu rockowego Dub Narcotic Sound System, dobra nazwa, biorą udział w wypadku samochodowym, w wyniku którego frontman Calvin Johnson i basista Chris Sutton muszą trafić do szpitala. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Słuchamy następujących utworów. Kazik na żywo w utworze Nie ma litości. Potem Patti Smith i People Have the Power. I na koniec Love Ain't on the Rain. Nie. Love Ain't on the Run. I grupa Dub Narcotic Sound System.

15 października w roku 2018 badanie przeprowadzone przez producenta gitar Fender wykazało, że kobiety stanowią 50% wszystkich początkujących i aspirujących graczy. Powiedzieli, że sprzedaż gitar rośnie, a artyści tacy jak Taylor Swift zachęcają więcej młodych kobiet do wzięcia do ręki wiosła. Badanie Fendera wykazało również, że 72% gitarzystów bierze gitarę po raz pierwszy, aby zdobyć umiejętności życiowe lub poprawić się. No tak, nie ma to jak być gitarzystą. Straszne rzeczy się dzieją, ale moja córka ogląda jakieś straszności w telefonie. 15 października w 2014 roku, nie moja siostra, moja córka, o Jezu. 15 października 2014 roku frontman YouTube Bono powiedział, że jest mu przykro po tym, jak ich najnowszy album został automatycznie dodany do bibliotek wszystkich użytkowników iTunes na całym świecie, mówiąc, że ten ruch był kroplą megalomanii, odrobiną hojności. Użytkownicy iTunes skarżyli się, że 11-utworowy Songs of Innocence zostało dodane do ich biblioteki muzycznej bez pozwolenia i że nie jest jasne, jak je usunąć. No tak, najlepiej to się je zostawić. Jak ja bym zrobił jakiś numer i iTunes by mi to umieścił. Rewelacja. Jakie tantiemy. Posłuchajmy sobie dwóch utworów. Fender i Nep, taka artystka, a potem Volcano i U2, właśnie z tej płyty, którą przymuszano wszystkim.

Idziemy tym sposobem. Szczęśliwie dobrnęliśmy do końca. Poranny zew to był. A jeszcze jest. 15 października w 1972 roku urodził się Jakub Jabłoński, perkusista zespołu Lady Punk, Kazik na żywo, Jan Bo oraz Borysewicz and Cookies. Ten ostatni zespół to chyba już nie będzie reaktywowany. 15 października w 1973 roku Keith Richards został uznany za winnego handlu marihuaną przez sąd w Nicei we Francji. The Rolling Stone został skazany na rok więzienia w zawiasach i grzywnę w wysokości 5000 franków. Otrzymał również 2-letni zakaz wjazdu do Francji. Jak to się ma teraz do tych wszystkich wyluzowań w stosunku do marihuany? W Holandii można palić, w Czechach można palić, cała Kanada jest już zapalona, że tak powiem. We Francji też sobie przypalają pewnie. Jak to się ma, po cholerę wtedy było skazywać? Kid Richards to jest pikuś, bo co on tam, co to dla niego było 5000 franków i rok w zawiasach. Ja znam ludzi, którzy odsiedzieli 5 z 7 lat za to tylko, że sobie przypalali. To jest paranoja. W 1938 roku urodził się Fela Kuti, właściwie Olufela Olusegun Oludotun Ransome Kuti. Multiinstrumentalista, twórca gatunku Afrobeat, Nigeryjczyk. Zmarł w sierpniu 1997 roku w wieku 58 lat na AIDS. Fela Kuti to ciekawa postać. Gość, który miał chyba naraz kilkanaście żon, tam w ogóle cała... One jeździły za nim na te koncerty, tam cały autobus tych żon jeździł. A gość w ogóle nie był żadnym ani muzułmaninem. Jak znam życie, to pewnie był, przecież to Nigeryjczyk, tam są też duże wpływy muzułmańskie. Ale chrześcijanie też tam dają popalić. Dobra, no to słuchajcie teraz trzech utworów. Artyści, Kazik na żywo znowu. Potem I'm Waiting for the Man i Keith Richards. Teraz taka dygresja. Ja nie jestem fanem Rolling Stonesów, ale słuchałem paru rzeczy Richardsa solowych i uważam, że to są znakomite sytuacje. O wiele lepsze niż Stonesi. Ten gość wie, o co chodzi w tym wszystkim. One są naprawdę dobre. I na koniec Lady i Fela Kuti. Długi utwór, ale warto posłuchać. Ja się z wami żegnam, jutro słyszymy się o 8. Władysław Bałtycki, a to był Poranny Zew. Trzymaj ta się ciepła, papa. Pa.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz noszenia kamuflażu. Choć może to się wydawać zaskakujące, w niektórych krajach noszenie ubrań w kamuflażu jest nielegalne. Ten zakaz dotyczy zarówno obywateli, jak i turystów. Przepisy te zostały wprowadzone, aby zapobiec pomyłce za wojskowe osoby lub by uniknąć sytuacji, w których osoba mogłaby wykorzystywać kamuflaż do nielegalnych działań. Na przykład na Karaibach wiele krajów, takich jak Barbados, Jamajka czy Saint Lucia, zakazuje noszenia ubrań w kamuflażu. Podobne przepisy obowiązują również w niektórych krajach afrykańskich, takich jak Nigeria czy Zimbabwe. Prawa te są szczególnie surowe w przypadku ubrań, które przypominają te noszone przez wojsko. W niektórych krajach noszenie nawet tylko jednego elementu ubrania w kamuflażu, takiego jak czapka czy spodnie, może prowadzić do konfiskaty ubrań, a w niektórych przypadkach nawet do aresztowania. Ciekawostką jest to, że pomimo tego zakazu w wielu z tych krajów można łatwo kupić ubrania w kamuflażu. W związku z tym turyści często nie są świadomi tego zakazu, co może prowadzić do nieprzyjemnych sytuacji. Dlatego zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy przed podróżą. Ciekawostką jest również fakt, że pomimo obowiązującego zakazu, niektórzy lokalni projektanci mody nadal uwzględniają wzory kamuflażu w swoich kolekcjach. To może prowadzić do niejasności dla konsumentów, którzy mogą nie być świadomi, że noszenie takiej odzieży może być nielegalne w niektórych miejscach. Wreszcie warto zauważyć, że niektóre kraje wyjątkowo zezwalają na noszenie kamuflażu w określonych okolicznościach, na przykład podczas polowania. Zawsze warto sprawdzić lokalne przepisy, aby uniknąć nieporozumień.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pewna kobieta miała już tak dość piłek dzieci uderzających o jej okna, że zamontowała na nich specjalne kraty z kolcami. Z jednej strony idea kolców, których jedynym zadaniem jest przebijanie piłek dzieci, wydaje się dość okrutna. Z drugiej, sądząc po liczbie przebitych już piłek, obecność kolców na jej oknie wydaje się być całkiem uzasadniona.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Jan Łarek Rzęda przed mikrofonem i zapraszam na program z cyklu Na Żywo. Dziś mam zamiar przedstawić płytę grupy Cut. Płyta datowana na rok 1987, a nazywa się 38 Minutes of Life. Ta płyta zespołu Cut to absolutny fundament polskiego metalu i jeden z najważniejszych albumów koncertowych w historii naszej sceny. Wydany w grudniu 87 nakładem Pol Jazzu, materiał idealnie uchwycił moment, w którym narodziła się legenda. Choć od jego premiery minęły dekady, ta płyta wciąż bije rekordy pod względem surowej energii, stanowiąc bezkompromisowy zapis narodzin polskiego thrash, speed i black metalu. Materiał na płytę został zarejestrowany w katowickim Spodku na przełomie 1986 i 87 roku. Kluczowym elementem tej układanki były legendarne już występy z lutego 87, kiedy Cut dwukrotnie otwierał koncerty Metalliki podczas ich pierwszej wizyty w Polsce. Słuchając tego albumu doskonale czuć specyfikę tamtych lat, metalową rewolucję doby późnego PRL-u, gdzie brak profesjonalnego sprzętu nadrabiano totalnym oddaniem, pasją i furią. Z realizatorskiego punktu widzenia produkcja albumu pozostawia nieco do życzenia. Dźwięk jest brudny, szorstki, a momentami wręcz chaotyczny. Jednak paradoksalnie to, co dla purystów studyjnych albumów mogłoby być wadą, w przypadku 38 Minutes to Life, przepraszam, of Life, staje się największą zaletą. Sekcja rytmiczna, Ireneusz Lot i Krzysztof Stasiak generują potężną, niemal jaskiniową ścianę dźwięku. Gitary, Piotr Luczyk tnie powietrze kultowymi ryfami, które brzmią niezwykle agresywnie i organicznie. Wokal, Roman Kostrzewski u szczytu formy, magnetyzuje i przeraża. Jego opętańcze krzyki, melorecytacje oraz słynne meldunki rzucane ze sceny w stronę publiczności budują niepodrabialny, mroczny teatr. Na płycie znalazły się absolutne klasyki z debiutanckiego 666 oraz zapowiedzi nadchodzącego wówczas albumu Oddech Wymarłych Światów. Wybór utworów takich jak Czarne Zastępy, Diabelski Dom, część druga, Morderca czy Wyrocznia pokazuje zespół w fazie absolutnego koncertowego amoku. Wykonania live mają w sobie znacznie więcej jadu i dzikości niż ich studyjne odpowiedniki. 38 Minutes of Life to nie jest płyta dla ludzi szukających sterylnych i cyfrowo wygładzonych brzmień. To muzyczny dokument z czasów, gdy metal był muzyką autentycznego buntu i niebezpieczeństwa. Pomimo niedoskonałości technicznych, album broni się niesamowitą magią i potężnym uderzeniem, które do dziś stawia go na reedycyjnych półkach sklepów takich jak Empik czy Voice Shop. Dla panów polskiego ekstremalnego grania to pozycja obowiązkowa. Równe 38 minut czystego metalowego szaleństwa. Od 1994 roku ukazało się wiele reedycji albumu, głównie na płytach kompaktowych i kasetach magnetofonowych, za które niemal wyłącznie odpowiadała wytwórnia Metal Mind Records i Metal Mind Productions. Wyjątkiem są wydania kompaktowe z 1996 roku zrealizowane nakładem Silvertonu. Wszystkie te reedycje w wydaniu CD zawierały dwa dodatkowe utwory w wersji audio. My skupimy się na podstawowych 9 utworach, czyli na tym, co było na longplayu. Ale najpierw zespół Cut w składzie. Roman Kostrzewski, wokal prowadzący, Piotr Luczyk, gitara rytmiczna, gitara prowadząca, wokal wspierający, Tomasz Jaguś, gitara basowa, wokal wspierający i Ireneusz Lot, perkusja. A oto zestaw 9 utworów, które przed nami. Intro, następnie Czarne Zastępy, Diabelski Dom, część druga, Mac Sex, Morderca, Wyrocznia, Głos z Ciemności, Masz Mnie Wampirze i na koniec Porwany Obłędem. Grupa Cut, rok 1987, 38 Minutes of Life.
2: Ten zespół znacie doskonale, lubicie go, zaraz to pokażecie. Ich płyta będzie jeszcze w tym miesiącu w sprzedaży, Metal Hell. Usłyszycie wszystkie ich najlepsze numery. Przywitajcie ich gorąco, Cut!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Bolszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne związane z inicjacją lub czyszczeniem z grzechów. Inni sugerują, że mogły służyć praktycznym celom, takim jak rybołówstwo. Bez względu na ich dokładne przeznaczenie, kamienne labirynty Karelii pozostają ważnym i tajemniczym świadectwem dawnych kultur i tradycji regionu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 2018 roku meksykańskie władze dokonały rekordowego przejęcia 50 ton nielegalnych substancji. Była to jedna z największych dostaw w historii. Substancje zostały znalezione w podziemnym laboratorium górskim w stanie Sinaloa, znanym z produkcji nielegalnych substancji i notorycznych działań karteli. To duży cios dla organizacji przemytników, zwłaszcza kartelu Sinaloa, który jest uważany za głównego producenta tej substancji w Meksyku. Władze szacują, że skonfiskowane substancje miały wartość rynkową ponad 1 miliarda dolarów. Odkrycie to podkreśla trudności w zwalczaniu produkcji i przemytu nielegalnych substancji w Meksyku, który pozostaje głównym źródłem tych substancji w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Kraj od dawna zmaga się z przemocą związaną z nielegalnymi substancjami, korupcją i niestabilnością polityczną, a ostatnie przejęcia podkreślają konieczność ciągłych działań w celu rozwiązania tych problemów. Jedną z ciekawostek na temat przemytu nielegalnych substancji z Meksyku jest fakt, że kartele w ostatnim czasie często wykorzystują zwierzęta do transportu przez granicę. Przykładem może być przypadek z 2015 roku, kiedy to na granicy z USA został zatrzymany osioł, który przewoził na swoim grzbiecie 38 paczek substancji o wartości około 500 000 dolarów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W Japonii nie możesz mieć nadwagi. W 2008 roku Japonia wprowadziła kontrowersyjne prawo znane jako Metabolo, które ma na celu walkę z otyłością i promocję zdrowego stylu życia wśród obywateli. Według tego prawa mężczyźni i kobiety w wieku od 40 do 74 lat muszą regularnie kontrolować rozmiar swojej talii w ramach corocznych badań zdrowotnych. Mężczyźni, którzy mają obwód talii powyżej 85 cm i kobiety z obwodem talii powyżej 90 są uważane za osoby z nadwagą. Jeżeli badanie wykazuje, że osoba ma nadwagę, zostaje skierowana na konsultacje dotyczące diety i ćwiczeń, a w niektórych przypadkach na dodatkowe badania medyczne. Firmy i lokalne władze, które nie spełniają określonych celów dotyczących redukcji otyłości, mogą zostać ukarane finansowo. Pomimo kontrowersji, prawo to przyniosło pewne pozytywne rezultaty. W ciągu pierwszych 7 lat od wprowadzenia odsetek osób z nadwagą w Japonii spadło około 3,5%. Ciekawostką jest to, że choć prawo Metabo nie nakłada bezpośrednich kar na osoby z nadwagą, wpływa na społeczeństwo przez wprowadzenie systemu presji społecznej i odpowiedzialności korporacyjnej. Jest to unikalne podejście, które odzwierciedla kulturowe i społeczne normy Japonii. Ogólnie Japonia jest jednym z krajów o najniższym odsetku otyłości na świecie. Według danych OECD w 2019 roku tylko 4,3% dorosłych Japończyków miało nadwagę. Tymczasem w Europie wskaźnik ten jest znacznie wyższy, w niektórych krajach takich jak Wielka Brytania czy Węgry przekracza 25%.

Peel Sessions. Peel Sessions.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Randy Gardner z San Diego z Kalifornii wytrzymał 11 dni i 24 minuty bez snu. Na dodatek efekt ten uzyskał bez zażywania środków pobudzających. Eksperyment miał miejsce w 1965 roku, a Gardner miał wówczas tylko 17 lat. Wyczyn chłopca, który upamiętniony został w Księdze Rekordów Guinnessa, był częścią szkolnego eksperymentu poświęconemu znaczeniu snu. Oczywiście tak długa deprawacja snu wiązała się z różnymi nieprzyjemnościami. Po 4 dobach Gardner uznał, że jest Polem Lowe, słynnym wówczas amerykańskim futbolistą. Zaburzenie snu prezentowało się w sposób niezwykle plastyczny dla otoczenia, bo chłopiec rozmawiał z wyimaginowanymi postaciami, a nawet pomylił znak drogowy ze znaną sobie osobą. Eksperyment prowadzony był w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy medyczne standardy były dużo mniej restrykcyjne niż teraz. W dzisiejszych czasach na taki eksperyment nikt by prawdopodobnie nie pozwolił. Deprawacja snu jest niebezpieczna, więc bicie rekordów celowego pozbawiania się snu nie powinno być codziennością. Po 11 dniach bez snu Gardner przespał zaledwie kilkanaście godzin i po przebudzeniu sprawiał wrażenie osoby w pełni świadomej i kontaktowej. W ciągu kolejnych kilku dni chłopak powrócił do normalnego trybu spania i nie narzekał na jakiekolwiek problemy związane z cyklem dobowym.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, nazywam się Donald Krasnow i przedstawiam Wam artystę tygodnia. Dziś jest nim duet The Chemical Brothers. Na początku 2003 roku Rowlands i Simmons wrócili do studia, pracując nad nowym materiałem, w tym nad utworem The Golden Path, nagranym we współpracy z Wayne'em Coyneyem z Flaming Lips. Utwór ukazał się we wrześniu 2003 roku, w tym samym czasie co album Best Of zatytułowany Singles 93-03. Pamiętający 10. rocznicę wydawnictw Chemical Brothers, album Singles 93-03 zawierał większość, ale nie wszystkie ich single. Oprócz The Golden Path na albumie znalazł się również drugi nowy album zatytułowany Get Yourself. Singles 93-03 został wydany również na DVD z dodatkowymi materiałami, w tym wybranymi występami na żywo i wywiadami z Rowlandsem, Simmonsem i wieloma ich współpracownikami z tego okresu. Get Yourself High z wokalem kanadyjskiego rapera K.O.'s został wydany jako singiel w listopadzie 2003 roku. Pod koniec 2003 i 2004 roku The Chemical Brothers kontynuowali pracę w studiu nad nowym materiałem i remiksem utworu Slow Kylie Minogue. Po wydaniu na rzadkim winylu z białą etykietą w marcu ukazał się na komercyjnym wydaniu na CD na jej kolejnym singlu Red Blooded Woman oraz na 12-calowym winylowym picture disc zawierającym dwa inne remiksy Minogue. Latem 2004 roku powrócili na festiwale, występując m.in. na festiwalu Glastonbury w Tokio, w Szkocji i w Irlandii. Po raz drugi odwiedzili również Amerykę Południową, pierwszy raz w 1999 roku, docierając do Chile, Argentyny i Brazylii. Podczas tych występów zagrali nowy materiał, w tym Acid Children, który okazał się jednym z najpopularniejszych nowych utworów. We wrześniu 2004 The Chemical Brothers wydali siódmy album Electronic Battle Weapon 7, ukazał się jako jednostronny promocyjny 12-calowy singiel zawierający utwór Acid Children. Wyraźnie odchodząc od poprzednich muzycznych dokonań, duetu album zawierał piskliwy bass 303 i charakterystyczny sampler wokalny. Sampler wokalny o zmienionej wysokości dźwięku, który proklamował You Are All My Children Now, zaczerpnięty z horroru Koszmar z ulicy Wiązów 2, Zemsta Freddy'ego. Utwór był połączony z projekcją złowrogiego klauna wypowiadającego te same słowa podczas ich koncertów. Seria promocyjnych wydawni z Electronic Battle Weapon to zazwyczaj nowe utwory duetu wydane w celach promocyjnych, aby DJ-e mogli przetestować je w warunkach klubowych i ocenić ich popularność. W 2004 roku The Chemical Brothers rozpoczęli pracę nad Push the Button, swoim piątym albumem studyjnym, na którym wystąpili m.in. Tim Burgess, Kill Okereke i Anwar Superstar. Album ukazał się w styczniu 2005 roku. Galvanize z wokalem rapera Q-Tipa był pierwszym singlem z albumu Push the Button i miał premierę na iTunes. Singiel ukazał się 17 stycznia 2005 roku i zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście przebojów. Drugi singiel, Believe, z udziałem Kelly Okereke z Block Party, nie zdołał znaleźć się w pierwszej dziesiątce, ale mimo to znalazł się w pierwszej dwudziestce, osiągając 18 miejsce. The Boxer z gościnnym udziałem Tima Burgessa stał się pierwszym singlem duetu, który nie znalazł się w pierwszej czterdziestce. Album i singiel Galvanize zdobyły nagrodę Grammy podczas gali rozdania nagród Grammy w 2006 roku. Utwór Surface to Air charakteryzuje się pulsującą progresją akordów i linią basową przypominającą intro do utworu zespołu Strokes The Modern Age. Nieoficjalna zremiksowana wersja albumu zatytułowana Flip the Switch została wydana do bezpłatnego pobrania wraz z epką Believe, na której znalazło się 6 kolejnych remiksów utworu Believe. We wrześniu 2006 The Chemical Brothers zostali ogłoszeni pierwszymi muzykami zaangażowanymi w Tate Trucks. Tate Modern zaprosiło różne grupy i autorów piosenek do wybrania dzieła, które ich zainspirowało ze zbiorów sztuki nowoczesnej galerii, a następnie napisania o nim utworu. Zgłoszony przez duet utwór Rock Drill został zainspirowany rzeźbą Jacoba Epsteina Torso in Metal z Rock Drill i można go było usłyszeć na słuchawkach przed dziełem w galerii. Od października 2006 jest on również dostępny do odsłuchania online na stronie internetowej Tate Tracks. Bracia ogłosili w czerwcu 2006 roku na swoim oficjalnym forum internetowym, że duet pracuje nad nowym materiałem, a konkretnie nad albumem o nazwie kodowej Chemical Six. Simmons napisał również, że zespół zagra w wybranych miejscach w sezonie letnim 2007 roku, wskazując na Rzym, a także Fabric w Londynie. Simmons został również zacytowany, mówiąc, że duet ma nadzieję wypuścić broń bojową na lato, prawdopodobnie odnosząc się do serii Electronic Battle Weapon, czyli nieco eksperymentalnych utworów, które zespół okazjonalnie wydawał na płytach White Label. Utwory Electronic Battle Weapon 8 i 9 zadebiutowały w audycji Pita Tonga w BBC Radio 1 8 grudnia 2006 roku. Dwustronny winyl ukazał się ostatecznie tuż przed długo oczekiwanym sylwestrowym koncertem zespołu w słynnym klubie Turnmills w Londynie. Płyta miała limitowaną edycję na całym świecie i została dobrze przyjęta zarówno przez fanów, DJ-ów, jak i krytyków. Electronic Battle Weapon 8, trwający około 6,5 minuty, bardzo różnił się od stylu Big Acid, któremu hołdowali wcześniej członkowie Electronic Battle Weapons. Charakteryzował się grzmiącą perkusją i narastającą linią syntezatora. Wersja tego utworu znalazła się na albumie We Are The Night i nosiła tytuł Saturate. Electronic Battle Weapon 9 był typowym tanecznym utworem Chemicalsów z ich charakterystycznym wokalem z wokoderem, syrenami i prostą plemienną melodią. Podczas tego samego koncertu w Turnmills Brothers zagrali również o północy niepublikowany wcześniej utwór, witając rok 2007, który został dobrze przyjęty przez publiczność. Oczywiście ten utwór. Utwór ten ostatecznie ukazał się jako Burst Generator i znalazł się na nadchodzącym albumie We Are The Night. Wielu zastanawiało się, czy najnowszy album z serii Electronic Battle Weapon to po prostu... jednorazowe eksperymenty, czy też zapowiedź nowego kierunku, jaki zespół mógłby obrać z nowym albumem, być może nawiązując do ich gatunkowych albumów big beatowych z przeszłości. Utwór ten był również setnym wydanym utworem zespołu. W marcu 2007 roku The Chemical Brothers oficjalnie ogłosili na MySpace swój nadchodzący album zatytułowany We Are The Night. Ukazał się on 2 lipca 2007 roku w Wielkiej Brytanii i 17 lipca w Stanach Zjednoczonych. The Chemical Brothers jako przyczynę opóźnienia podali opóźnienie w produkcji okładki. EMI wydało następnie internetową grę komputerową Chemical Brothers w ramach przeprosin. Lista utworów została opublikowana na oficjalnej liście mailingowej 10 kwietnia. Na albumie pojawiło się wiele utworów z udziałem takich artystów jak Klaxons, Midlake, Ali Love i Willie Mason. 12 kwietnia 2007 utwór Do It Again został wyemitowany w audycji Pita Tonga In New Music We Trust w BBC Radio 1. Oficjalna premiera singla miała miejsce 4 czerwca do pobrania wersji cyfrowej i 14 czerwca na płytach 12 i 7-calowych i kompaktowych. Album trafił do sprzedaży w Wielkiej Brytanii 2 lipca 2007. The Chemical Brothers dostarczyli nowy utwór do ścieżki dźwiękowej filmu Heroes zatytułowany Keep My Composure. Alternatywna wersja tego utworu została wydana na albumie Brotherhood, drugiej kompilacji singli duetu, na której znalazł się również nowy singiel Midnight Madness oraz druga płyta z wszystkimi dotychczas wydanymi utworami Electronic Battle Weapon. The Chemical Brothers kontynuowali trasę koncertową do 2008 roku, promując ten album, w tym dając przełomowy koncert w londyńskiej Olympii. Dziś posłuchamy sobie płyty z roku 1995 zatytułowanej Exit Planet Dust. Oto spis utworów. Live Home, In Dust We Trust, Song to the Siren, Three Little Beardies Downbeat, Fuck Up Beats, Chemical Beats, Chico's Groove, One Too Many Mornings, Life is Sweet, Playground for a Wedgeless Fear i na koniec Alive Alone. Ja się z Państwem żegnam, życzę miłego odbioru, do usłyszenia, do jutra o stałej porze, mówił Donald Krasnow.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Bee birding jest to praktyka polegająca na trzymaniu na ciele nawet kilku tysięcy pszczół. Pszczoły przyciągane są do śmiałka za pomocą umieszczenia na jego ciele królowej. W historii znane jest co najmniej kilka wyczynów różnych śmiałków z całego świata, którzy podejmują się bicia rekordów właśnie w bee birdingu. Warto tutaj wspomnieć o dwóch przypadkach. Pierwszy miał miejsce w 2018 roku, kiedy 21-letni student spędził 53 minuty i 34 sekundy z głową całkowicie pokrytą pszczołami. Chłopak podjął się tego wyzwania, ponieważ od dzieciństwa miał z pszczołami styczność. Jego ojciec jest pszczelarzem i to on zaraził go miłością do tych zwierząt. Całe wydarzenie miało miejsce w Indiach, podobnie zresztą jak drugi przypadek, jednak tym razem podobnego wyczynu w 2020 roku dokonał dokładnie ten sam mężczyzna, bijąc przy tym rekord Guinnessa. Poszedł krok dalej i spędził ze zwierzętami na twarzy zdumiewające 4 godziny i 10 minut. Od samego początku przywiązałem się do pszczół miodnych. Jeszcze zanim dowiedziałem się, że użądlenie tych zwierząt boli i jest niebezpieczne, nawiązałem z nimi specjalną więź, powiedział w wywiadzie. Jednak w tym punkcie warto też wspomnieć o utrzymaniu najcięższego roju pszczół na ciele. Rój ważył 63,7 kg.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Odkrycia I wojny światowej. Pomimo tego, że w wyniku I wojny światowej zginęło ponad 14 milionów ludzi, za moich czasów szkoły nie poświęcały jej zbyt wiele uwagi. Na lekcjach uczyliśmy się głównie o tym, że na polach bitwy po raz pierwszy pojawiły się czołgi, używano gazów bojowych, a samoloty i sterowce wykonały pierwsze naloty bombowe. Profesor Smil wspomina o jeszcze jednym niezwykle ważnym odkryciu, czyli opracowaniu metody bezpośredniej syntezy amoniaku, wykorzystywanego do produkcji nawozu. Pozwoliło to Niemcom przez 4 lata prowadzić wojnę na dwa fronty, pomimo morskiej blokady kraju. Dzięki temu Niemcy zdołały zastąpić niedostępny surowiec samodzielnie wytwarzanym zamiennikiem. Dlaczego to takie ważne? Potrzeby żywnościowe rosnącej światowej populacji sprawiły, że syntetyczny amoniak zaczęto produkować na masową skalę. W 1950 roku było to 5 milionów ton, a w ostatnich latach już około 150 milionów ton. Bez tego przełomowego odkrycia zwielokrotnienie plonów podstawowych zbóż i wykarmienie dzisiejszej populacji świata nie byłoby możliwe.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Lobotomia.

po co są tramwaje? Zapewne nie zastanawialiście się nigdy nad tym zjawiskiem, klnąc na niepunktualność i czekając na ów tramwaj, albo wciskając się do lub wyciskając z jego gęstych czeluści. A tramwaje mają dla każdego miasta kolosalne znaczenie. Bez tramwajów nasze miasto wprawdzie mogłoby funkcjonować, ale zapewniam was, nie za długo. Takie Tokio na przykład. Niby Japończycy mali spryciarze, a takiej prostej rzeczy nie wiedzą, ale po kolei. Otóż tramwaje działają jako olbrzymi wentylator i są częścią składową wielkiego systemu klimatyzacyjnego miasta. Szybki ruch w wąskich kanionach ulic powoduje zawirowania powietrza zwane dalej wiatrem, który jest konieczny ze względu na spaliny autobusów, o czym zresztą za chwilę. Wyładowania na przewodach trakcyjnych mają na celu produkcję ozonu niezbędnego do odświeżania powietrza. Często też tramwaje zatrzymują się na przystankach i wachlują, czyli rozgarniają specjalnymi do tego celu skrzydłami zaskorupiałe w tym miejscu powietrze. A autobusy? Również trzeba na to spojrzeć głębiej, aby dostrzec, jak ważną i niezbędną rolę spełniają w życiu naszego miasta. Otóż działają na zasadzie termostatu i są w zasadzie tam, gdzie w danym momencie być powinny i ogrzewają powietrze. Ludzie, próbując jakoś sklasyfikować i oswoić to zjawisko, powymyślali tak zwane rozkłady jazdy i bardzo się złoszczą, jeżeli ich przewidywania w tychże się nie sprawdzają. Jest to zupełnie irracjonalne, bo to tak jakby się gniewać na pogodę, że nie stosuje się do wytycznych w prognozie. Natomiast produkt uboczny ogrzewania, spaliny, jest rozganiany i rozwiewany przez tramwaje. Tak więc widzicie, że MPK, czas rozszyfrować ten skrót, Miejskie Przedsiębiorstwo Klimatyzacyjne, jest organizacją najwyższej użyteczności, tworem trochę dla nas tajemniczym poprzez niezrozumienie wszystkich zjawisk, ale absolutnie samowystarczalnym. My jesteśmy tylko pasożytami wykorzystującymi konstrukcję owych urządzeń grzewczo-wiatrowych i pewną określoność tras. A teraz wyobraźcie sobie skalę przedsięwzięcia pod tytułem Polska Klimatyzacja Państwowa. Te długie urządzenia grzewczo-wiejne przemierzające setki kilometrów naszego kraju.

fusy. Spośród wielu wróżek, ich plusów i minusów, była wróżka, co biegle wróżyła swaj fusów. Bardzo sobie ceniłem ten rodzaj przepowiedni. Usta wieszczbą zajęte, nie gadały bredni.

stajenka. Raz krowa Marianna śpiewała hosanna, a ciele jej wtórowało. Myśl miała kaleką święcone dać mleko, lecz jej się nie udało. Aż w całej oborze wołano: o Boże, zatkajcie tą głupią krowinę! I Bóg ich wysłuchał. Świętego pchnął ducha, święconą dał wołowinę.

La Voilante, mojej wróżce. Przedtem stawał na tyle daleko, by nie przekraczać magicznej granicy, za którą portierzy i ochroniarze tego świata robią się zaniepokojeni. Po przekroczeniu której podchodzą leniwym krokiem i patrząc z obrzydzeniem, każą odejść. Podchodzą rozluźnieni, bo nie stanowi zagrożenia. Psuje tylko estetykę. Nie pasuje do złoceń, purpury, do eleganckich futer i blasku biżuterii. A można i go bezkarnie uderzyć. Niektórzy robili sobie nawet z tego rozrywkę. Był kloszardem już od wielu lat i nie przekraczałby tej magicznej granicy, gdyby nie La Voilante. Teraz już się nie bał i o dziwo wprawdzie nadal umiał szybko zniknąć, ale też i dotychczasową granicę przekraczał w niewyobrażalnie bezczelny sposób i nikt go nie dotknął. Teraz stawał wyprostowany i patrzył w oczy przepięknych kobiet, patrzył na ich skrzące kolie, ażurowo przykrywające śmiałe dekolty, na diademy w fantazyjnych fryzurach, na pierścienie czy bransolety brzęczące na wiotkich przegubach i delikatnych dłoniach i uśmiechał się. Z pobłażaniem, wyrozumiale, z wyższością. Gniewne i zdumione spojrzenia mężczyzn gasił pogardą. Czy stać by ich było na to, co jego? A później znikał. Szedł przez miasto spokojnie, jak właściciel wielkiej plantacji między rzędami kukurydzy czy innej trzciny, patrząc na wszystkie dobra i luksusy tego świata, mimochodem dotykając Rolls-Royce'a i jednym spojrzeniem gasząc warkot psa w uniformie szofera. Taką dawało to siłę. Nie miał o tym pojęcia aż do tego płomiennego wieczoru, aż do tego pożaru. Pożaru, w którym bez śladu popiołu spłonęły wszystkie brylanty najbardziej ekskluzywnego jubilera w Paryżu, łącznie z La Voilante. Największym, najdroższym, najpiękniejszym brylantem na świecie. Tak mówiły oficjalne wersje. Oparzenia goiły się długo, ale warto było. Teraz, stojąc w zapuszczonym kwartale parszywej dzielnicy, był w stanie z jednego zabłąkanego okruszka neonowych świateł wypuścić całą eksplozję tęczy we wszystkie strony świata. A później całował namiętnie, acz z szacunkiem, zawijał w brudną chustkę i, będąc panem tego świata, pobłażał wszelkim fanaberiom bogaczy.

biały koń. Od pewnego czasu chodziła po okolicy ni to plotka, ni to groza. Ludziom w ich szarym życiu potrzeba było choć odrobiny ekscytacji. A cóż się do tego lepiej nadaje niż egzotyczna plotka, czy jakaś miejska legenda, no choćby małomiasteczkowa? Okolica drżała. Rozognione emocjami powtarzane słowa rosły wykładniczo, zwielokrotniając się za każdym powtórzeniem. Jak zwykle byli tacy, którzy zarzekali się, że widzieli, gówno tam widzieli. Po prostu ludziom brakowało sensacji. Życie, które prowadzili, wydawało im się nudną egzystencją i wymyślali sobie baśniowe elementy, później wmawiając jeden drugiemu do tego stopnia, że sami zaczynają w to wierzyć. No bo proszę was, jak można wierzyć w taką bzdurę, że zawsze przy pełni księżyca, po całej okolicy, po błąkach i polach, po pustych dróżkach i drogach galopuje przepiękny biały koń? Kobiety wzdychały tęsknie, szepcząc sobie na ucho, czerwieniąc się i chichocząc. Mężczyźni opowiadali z zachwytem o jego wielkości, szybkości i takie tam poetyckie bajendy, jak to pędzi w swym szale, błyskając okiem z rozwianą grzywą, taki nieujarzmiony, dziki. Śmiałem się z tych gadek i pukałem w czoło, ale zbiorowa histeria zataczała coraz szersze kręgi. Coraz więcej poważnych skądinąd, sceptycznych i ostrożnych w sądach ludzi zaklinało się na wszystkie świętości. Organizowali grupy i czaili się po nocach, by go choć raz zobaczyć. Co i raz któraś z grup wracała, oczadziała ze szczęścia, paplając nieskładnie jeden przez drugiego. Życie całej okolicy zaczęło toczyć się od pełni do pełni. Długo nie dawałem ponieść się w fali zbiorowej histerii, ale zobaczyłem, że nawet już nie dyskutują o danej kwestii w kategoriach prawdy, a mój sceptycyzm traktują wyrozumiale i z pobłażeniem, jak ci, którzy dostąpili, więc wybaczają niedowiarkom. W końcu pomyślałem sobie, ach, niech tam, zobaczę i ja. Obalę ten ich idiotyczny mit, tą zbiorową autosugestię czy histerię. Byłem przytomny i sceptyczny. Nie było jakiejś reguły, konkretnych miejsc, w których pokazywał się najczęściej. Mógł być wszędzie i nieraz zdarzało się, że widziały go dwie, a nawet trzy grupy w odległych od siebie miejscach. Czasem mogło się zdawać, że lubi takie popisy i specjalnie stara się zaspokoić swoją publikę. Mój dom stał na uboczu. Zaraz za nim była rozległa, pagórkowata łąka, zagajnik i pole. I tak, przeplatane aż hen-hen. Noc była piękna. Księżyc lśnił hipnotycznie. Wciągnąłem rześkie powietrze. Opadłem na cztery nogi i ruszyłem galopem, czując jak wiatr targa mnie za grzyb.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: W 1933 roku archeolog Frank Hiben dokonał niezwykłego odkrycia w odległym regionie. W pobliżu spokojnego miasta Los Lunas w amerykańskim stanie Nowy Meksyk badacz natknął się na ogromny głaz ozdobiony tajemniczymi symbolami. Dla eksperta od razu było jasne, że napis był starożytny, a zatem autentyczny. Jednocześnie uznał to za potwierdzenie niezwykłej tezy, że omawiany region był regularnie odwiedzany przez nierdzennych osadników już w okresie prekolumbijskim. Jednak Hiben był znany wśród swoich rówieśników z tego, że sfałszował niektóre ze swoich odkryć archeologicznych, aby były zgodne z jego teoriami. Ponieważ tajemniczy kamień Los Lunas waży ponad 80 ton, nigdy nie został usunięty z pierwotnego miejsca ani poddany żadnym specjalnym badaniom laboratoryjnym. Wielu świeckich czyściło kamienne napisy podczas swoich wizyt, wierząc, że robią coś dobrego dla tego rzekomego starożytnego artefaktu. Niestety to prawdopodobnie uniemożliwiło naukowe zbadanie patyny, czyli tej cienkiej warstwy wietrzenia znajdującej się na powierzchni.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Papua Nowa Gwinea. Papua Nowa Gwinea to kraj położony w oceanie. Jest bardzo zróżnicowany pod względem etnicznym i językowym i mówi się tu w ponad 800 językach. Jeszcze do niedawna wiele lokalnych plemion żyło w całkowitej izolacji. Jak zauważa amerykański wykładowca Jared Diamond, jeszcze 100 lat temu niektóre górskie plemiona nie były świadome istnienia oceanu. Żeby do niego dotrzeć, musiałyby przebyć długą drogę przez wrogie tereny, co byłoby niezwykle ryzykowne. Papua Nowa Gwinea znajduje się w czołówce krajów o najwyższym stopniu przestępczości. Przeraża szczególnie skala zbrodni na kobietach. Badanie przeprowadzone przez Lancet w 2013 roku wykazało, że 27% mężczyzn z największej wyspy archipelagu zgwałciło osobę niebędącą ich partnerem, a 14% uczestniczyło w gwałcie zbiorowym. Jak podaje UNICEF, prawie połowa ofiar miała mniej niż 15 lat.

ktoś

siebie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Komputery kwantowe. W dzisiejszych czasach każdy z nas nosi w kieszeni mały komputer. Jednak ta technologia powinna w nadchodzących latach zrobić krok milowy w dowolnym tego słowa znaczeniu. W przeciwieństwie do klasycznych komputerów, komputery kwantowe nie pracują z bitami, ale z bitami kwantowymi. Ta technika opiera się na dwóch kluczowych zasadach fizyki kwantowej – superpozycji i splątania. Oznacza to, że bit kwantowy może nie tylko przyjmować stan 1 lub 0, ale jednocześnie wszystkie stany pomiędzy. Ponadto kubity mogą również wchodzić ze sobą w interakcję. Gdy ta ekscytująca dziedzina badań dojrzeje, komputery kwantowe powinny rozwiązywać te złożone problemy, które są obecnie trudne lub niemożliwe do rozwiązania. W najlepszym przypadku skorzysta na tym całe społeczeństwo. Od rozwoju materiałów i leków, przez logistykę i finanse, po uczenie maszynowe, algorytmy kwantowe zrewolucjonizują nasze codzienne życie. Istnieje jednak również obawa, że komputery kwantowe będą stanowić poważne zagrożenie dla prywatności i bezpieczeństwa danych. W związku z tym złożone komputery z łatwością mogłyby złamać szyfrowanie i sparaliżować całe zakłady produkcyjne.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam serdecznie, Cezary Januszko przed mikrofonem. Nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę wydaną we wrześniu tego roku, czyli 2026, zespołu Bonobo, zatytułowaną Distance in Static. Od czasu wydania albumu Fragments z wyjątkową niecierpliwością wyczekiwałem następcy świetnego krążka spod ręki Bonobo. Dyskografia artysty okazuje się być bowiem bardzo konsekwentnie podążającą ścieżką muzyczną, opartą co prawda o sprawdzone wielokrotnie patenty, ale nadal zachowującą najwyższy w swoim gatunku poziom. Moje oczekiwania jeszcze bardziej podsyciło wydanie ścieżki dźwiękowej do produkcji Lazarus, która okazała się całkiem interesującym przedsmakiem nowego krążka. Wreszcie brytyjski producent powrócił z nowym, pełnogrającym albumem, tym samym podtrzymując moje niezmienne przekonanie o jego profesjonalizmie i szczegółowości w tak minimalistycznych kompozycjach. Nowy materiał to nie tylko bardzo spójny zlepek tracków spod znaku Deep House, Down Tempo czy Ambient, ale też bez dwóch zdań miejsce na wyjątkowe kooperacje. Na Distance in Static pojawiają się bowiem dwie szczególnie memu sercu bliskie artystki. Aroj Aftab, jedna z najciekawszych w mojej opinii współcześnie tworzących kobiet na rynku muzycznym, swoją niezwykłą subtelnością ozdabia melancholijnie płynące powłoki ambientowe Fire on the Water. Bardzo naturalnie w rozmytym tle przechodzimy do perkusyjnego pulsu, nie tracąc przy tym na delikatności całego utworu. Drugi szczególnie ważny dla mnie utwór to Youth Fontaine, gdzie swoją narrację dokłada Nilüfer Yanya, artystka, która w moich słuchawkach zdominowała zeszły rok. Tutaj zdecydowanie doskonałą robotę wykonują aranże smyczkowe, dodające niepowtarzalnego nastroju nieco jazzowemu układowi utworu. Na szczególną uwagę zasługuje tu również partia trąbki zaserwowana przez Ryana Jacoba. Inne kompozycje zdecydowanie warte wyróżnienia to sięgające do orientalnych inspiracji eksperymentalne Shoku Feh, taneczne Me and You, czy wyciszające, kładące nacisk na brzmienie strun Equinoctial. Bardzo przemawia do mnie owe przeplatanie nastrojów od dobrze sprawdzających się na parkiecie po te pełne wręcz medytacyjnego spokoju. Filmowemu Mercury opartemu na smyczkowym budowaniu nastroju spokojnie sąsiadować może na jednym wydaniu roztańczone ID700. Bonobo to artysta, który zawsze w jakiś niesamowity sposób potrafi połączyć niebanalność z absolutnym poczuciem relaksu. Rzadko kiedy mamy do czynienia z podobną plastycznością muzyce na pierwszy rzut jawiącej się jako dobrze służącej tłu, jak mogliby to złośliwie określić, nieprzeszkadzającej w codziennych czynnościach. To zdecydowanie muzyka nie do tła, a muzyka tło uzupełniająca o wrażliwe doznania. A za chwilę się przekonamy, ile prawdy jest w tym, co powiedziałem. Oto spis utworów, które przed nami. Down, Cycles, Fire on the Water, Drift, Talk to Me, Uncasually, Always on Your Side, Youth Fontaine, Shoku Feh, Can't You See, ID700, Me and You i Equinoctial i na koniec Mercury. Bonobo, rok 2026, płyta najnowsza, Distance in Static.

This is the symbol of the god, the pet of Satan. They say.

0: Witam wszystkich w kolejnej odsłonie audycji Bez Znieczulenia. Dzisiaj znowu moim gościem jest Tomek, znany jako Gilu. Cześć Tomek.
1: Cześć, witam słuchaczy.
0: W ostatniej audycji obiecaliśmy Wam relacjonować nasze festiwalowe wojaże, czyli nasze Hardcore Tattoo on Tour 2025, więc dotrzymujemy słowa. Minął czerwiec, więc za nami już dwa pierwsze przystanki. Punks Picnic na Wagenburgu.
1: I UCP, Ultra House Picnic w Żelebsku. Krzaki.
0: Dokładnie, tak, znany jako Krzaki.
1: Albo Żulecko.
0: Mieliśmy być jeszcze na Ain't Like You w Torgau w Niemczech, no ale niestety moja operacja pokrzyżowała plany, trzeba się było wykurować, żeby w pełni sił ruszyć na Punk's Picnic. Zaczęło się pechowo, bo mieliśmy problemy z naszym namiotem.
1: Zwiało nam namiot po prostu.
0: Tak, no był wiaterek, taki dość mocny, ale nasz namiot chyba też nie wytrzymał po prostu tego wiatru.
1: Pęknął.
0: Tak, czy pękł.
1: Pękł czy pęknął?
0: Połamał się stelaż. I to przy jego rozkładaniu, więc no, stanęliśmy przed mega problemem.
1: Bo był trochę zepsuty i połamały się druty.
0: Dokładnie. Na szczęście organizatorzy stanęli na wysokości zadania naprawdę dosłownie w 5 minut. Dali nam schronienie, oddali część swojego namiotu, który miał być dla zespołów, więc tutaj naprawdę wielki ukłon dla ekipy.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Organizatorów, bo bez nich by nasz pierwszy przystanek się po prostu nie odbył. Co? Powstało sporo punkowych tatuaży, zresztą jak na każdym naszym przystanku tatuatorsko-festiwalowym. Wytatuowaliśmy loga i grafiki takich kapel jak Amebix, His Hero Is Gone,
1: tak.
0: Co tam było, Deserter był, no i Serotonin Zero,
1: tak jest.
0: Które zresztą na Punk's Picnicu grało. Jak Ci się podobał ten koncert?
1: Spoko, wiesz, widziałem już Serotonin Zero dużo razy, oni bardzo dużo koncertują, bardzo fajny występ.
0: No, generalnie no to my niestety mało widzieliśmy, znaczy inaczej,
1: więcej tatuowaliśmy.
0: Więcej tatuowaliśmy, coś tam słyszeliśmy, coś tam widzieliśmy.
1: Było dobrze słychać, o tyle dobrze,
0: ale tak, na szczęście.
1: Czasami fajnie jest, jak stoisz gdzieś dalej i lepiej słychać niż, wiesz, jest rumor. Akurat akustyka była tak dobra, że nawet nie musiałem, wiesz, wstawić.
0: Nie trzeba było widzieć, tak jest, nie trzeba było widzieć.
1: Muzyki.
0: Było słuchać, tak, to było fajne. To co, to może posłuchajmy na początek Serotonin Zero, który numer?
1: Nie wiem. Może Empty z drugiej płyty.
0: No to posłuchajmy.

0: Fajne na tych festiwalach, na które jeździmy, jest to, że mamy klientów, którzy na kolejnych imprezach do nas wracają i kolekcjonują te festiwalowe wrzutki od nas. Zauważyłeś pewnie.
1: Tak, powtarzają się osoby. I na tych festiwalach pojawiły się osoby, które dzierały się u nas rok temu, więc było bardzo miło i zobaczyć się po roku przerwy i dołożyć jakiś nowy tatuaż do kolekcji.
0: Tak, bardzo fajne to jest. Pozdrawiamy te wszystkie osoby. Mieliśmy na przykład na razie bez nazwy, też po raz kolejny nas
1: Też
0: odwiedzili.
1: wpadli do nas, do naszej justy na tatuaż.
0: No, to też pozdrawiamy. Ale dobrze, wróćmy może do muzyki. Moje odkrycie tegorocznego Punk z Pikniku to zdecydowanie kapela THRT. Nawet się pytałam zespołu. Jak się czyta ten third. Okazuje się, że THRT, bo tak
1: THRT.
0: nie byliśmy pewni.
1: Bardzo fajny zespół.
0: Tak, bardzo fajny zespół, on nie jest jeszcze bardzo znany na scenie.
1: Taki violence'owy trochę.
0: Tak jest.
1: Trochę mi przypominał taki zespół Suffer kiedyś był i też tak właśnie podobnie grali. Tutaj z żeńskim wokalem. No, dobre gniecie.
0: No z tego, co się dowiedziałam, najpierw na wokalu, bo oni nagrali już, zaczęli grać w 2018 czy 2019. Skład jest z Namysłowa i wokal był z Pragi.
1: To tam, gdzie piwo namysłów.
0: Tak jest, dokładnie, tak. Ale scenę też tam mają, z tego, jak się okazuje. Na początku był Hans na wokalu i potem właśnie Hansa zastąpiła Wanda, która już była z zespołem na Punk z Pikniku. No i szczerze mówiąc, to nie spodziewałam się, widząc ją, nie spodziewałam się takiego głosu ze sceny. Naprawdę świetny głos. Grają takich hardcore z wpływami crusta, metalu.
1: No, trochę taki violence'owy, trochę,
0: Tak, niektórzy
1: no.
0: tak właśnie też twierdzą, że to power violence. No ale to już pewnie kwestia gustu. Co jeszcze? Grali na razie głównie w PL, ale już wiem, bo rozmawiałam ostatnio z Krzywym, gitarzystą, podpytując go troszkę o zespół przed tą audycją. Powiedział, że szykuje i szykują im się trzy koncerty w UK, ale to w sumie widziałam, nawet z Bulkikiem będą grali w Londynie. I z Eye for an Eye chyba. To może się wybierzemy.
1: Może, no.
0: Wesprzeć Polaków.
1: W sumie możemy,
0: Tak,
1: o.
0: mieliśmy jechać do Anglii,
1: Możemy pojechać na
0: to
1: koncert.
0: przemyślimy sprawę. W każdym razie, naprawdę bardzo fajny zespół. Niedawno, znaczy niedawno, w tamtym roku chyba ukazała się ich płyta. Druga, bo wcześniej, tak jak wspominałam, była epka. No i co? I może posłuchamy. Nie wiem, ty ich słyszałeś?
1: Ja słyszałem koncert, płyty nie słyszałem. Koncert mi się podobał. Znaczy wiesz, no, jakby tatuując, słuchałem sobie. Na chwilę podszedłem zobaczyć, jak wyglądają. Potem wróciłem do dzierania i fajnie mi się tego słuchało, bardzo fajnie mi się tego słuchało. Ja lubię taki klimat.
0: No dobra, no to teraz sami ocencie, czy wam się podoba. THRT.

0: To było THRT, takie moje odkrycie festiwalowe. A co dla Ciebie najfajniej zagrało na Punk z Pikniku?
1: Wiesz co, ja jakby nastawiłem się i czekałem na Terminal Film, bardzo chciałem ich zobaczyć, nie miałem wcześniej okazji. Dobry niemiecki stenchor, bardzo porządnie zagrany technicznie, wręcz do takiego stopnia, że w momencie miałem wrażenie, czy to stenchorowcy, czy to zawodowi muzycy, ale naprawdę dobry koncert. Było też parę fajnych rzeczy z Czech, które jakby bardzo lubię, na przykład Narkozę, którą widziałem na Outside 3 lata temu, jest to zespół tam z uczestnikami, z członkami grupy Gomora czy innych grup krastowych. Dobre takie, wiesz, kreściwo rodem z Disrupta. Fajna była też Konsuza. Konsuza.
0: Też nie wiem, jak to się czyta.
1: Też dobre takie. No, Czesi jednak znają się na tej muzyce. Oni wiedzą, jak to zagrać dobrze, szybko, mocno i głośno. W sumie możemy zacząć od Konsuzy. Jest tu kawałek Nice Nemesi.
0: Nemeni.
1: Nie meni.
0: Nemeni.
1: Czyli nic się nie zmieni chyba, tak?
0: Nic się nie zmieni, możliwe. Nie znam czeskiego. No dobra, no to w takim razie Konkuza, bo chyba wydaje mi się, że to się tak czyta. No. To posłuchajmy Konkuzy.
1: Tak jest.

0: To była konkuza z
1: Ale
0: Czech.
1: to było, no je, Czesi, Czesi
0: No
1: to
0: i twój.
1: ułupią.
0: No i twoje chyba ulubiony występ, czyli.
1: Terminal Field, tak. Ten występ obejrzałem cały, byłem pod sceną i
0: Szalałeś tam,
1: szalałem
0: z
1: tam,
0: tego co
1: dokładnie.
0: słyszałam,
1: Szalałem,
0: bo
1: szalałem.
0: mnie tam nie było.
1: Bardzo mi się to podobało. To był naprawdę, to był stańczkor, ale tak mega technicznie zagrany. Dobrze, dobrze to brzmiało, bardzo dobrze to brzmiało. Kawałek A Voice from Beyond. Terminal Field.

0: Jeszcze dodam, że po występie terminali rozstawił się ich mecz, który zniknął w 15 minut.
1: Ty tam coś zdobyłeś.
0: No, udało mi się kupić wątpliwe, ale jakby już płyty nie zdążyłem. Też nie chcieliśmy zrobić jakiejś wymianki z Distra, bo oni byli chętni, żeby się powymieniać, ale niestety nawet już nie było na co. W 15 minut podbiegła wataha ludzi w katankach z ćwiekami i wykupili wszystko, co było na stoisku.
1: Ciekawe, czy dużo tego było, pewnie nie.
0: Oni gdzie wcześniej grali w Warszawie, więc, no podobno, więc podobna była sytuacja i tam też wykupili strasznie. Wykupione zostało praktycznie wszystko. Nie? Zostało parę long sleeve'ów, kilka winyli i to poszło na punk z pikniku.
1: A jak dla mnie najbardziej hardkorowy zespół na punk z pikniku, to oczywiście Zdrajca.
0: Dla mnie się podoba.
1: Dla mnie się podoba. Tutaj zwróćmy uwagę na to, że jest to mowa białostocka.
0: Tak jest.
1: Także nie to, że Tomek źle powiedział. Słuchajcie, ja tak myślałam przez dłuższy czas, a to się okazuje, że tak w Białymstoku mówią. Dla mnie się podoba, nie mi się podoba.
0: Dla mnie się podoba.
1: Taka ciekawostka. Tak, Zdrajca. Fajnie było, bardzo fajny koncert. Wcześniej przed koncertem chłopaki odwiedzili nas na stanowisku. Też fajnie, bo tam się podpięli ze swoim merchem do nas. Spędziliśmy miło czas. I co? No i Łysy postanowił wyjechać z pamiątką od ciebie.
0: Z drutem kolczastym na nodze.
1: Tak. Chyba zadowolony. No bardzo, naprawdę bardzo fajnie było.
0: Przed koncertem dziarka, potem koncercik i pojechali dalej w trasę.
1: Więc teraz, żeby zakończyć naszą króciutką relację z Punk z pikniku, ja bym chciała puścić Zdrajcę, ich cover zespołu Poison Idea.
0: Au. Oh.

0: Mówiliśmy o koncertach na Pax Pikniku, ale przecież był też
1: After.
0: bardzo fajny after z DJ Katką.
1: Tak jest, Kasia
0: Także
1: zagrała
0: tutaj,
1: fajnie.
0: Kasiu, pozdrawiamy cię serdecznie.
1: Były tańce, hulanki.
0: Pobawiliśmy się
1: No, po dzieraniu
0: bardzo
1: przez
0: fajnie,
1: chwilę pracy.
0: tak, bardzo fajnie odpoczęliśmy.
1: Można było potańczyć.
0: Tak jest, także.
1: Napić się napoju ze sfermentowanego chmielu.
0: Także dzięki, Kaśka, za fajny after. No i dobra, wracamy z Punk z pikniku i już kilka dni później przepakowanie auta i ruszamy na Żelebsko, czyli UCP Ultra House Piknik.
1: Tak jest.
0: Nie zdążyliśmy kupić nowego namiotu, bo mieliśmy tylko chyba 2-3 dni mieliśmy w Krakowie, po czym ruszyliśmy w drogę znowu. Na szczęście z pomocą przyszedł nam Gucio Denaturat. Tutaj też serdecznie pozdrawiamy. Pożyczył nam swój mniejszy, ale
1: Namiocik.
0: klimatyczny namiocik.
1: Bardzo fajnie.
0: Także dzięki, Gucio. No i tym razem sporo podzieraliśmy, nie?
1: Tak, i znowu były osoby, które odwiedzały nas na poprzednich festach.
0: Także naprawdę to jest fajne, że ludzie do nas
1: Już się
0: wracają.
1: jakby też to weszło w życie, że jest jurta, gdzie można zrobić sobie pamiątkowy tatuaż. Wpadły osoby, które też nie zdążyły się podzierać na poprzednich festiwalach. I to było fajne, powstało parę czaszeczek z Irokezem, parę czaszeczek z Daszkiem.
0: Ultrachaosowych. Wy
1: Ultrahausowych, tak.
0: wytatuowaliśmy Justynę, między innymi krzyczącą w kapeli prokurator. Po raz kolejny kierownictwo Kociego Świata, który bardzo lubimy, Plaskaty Azyl.
1: I smuga.
0: Tak jest, smuga była już.
1: Tak, to już
0: Smuga.
1: po raz, to już kolejny tatuaż, chyba trzeci czy czwarty.
0: Dla byłej wokalistki
1: Tak
0: Smugi.
1: jest.
0: Wytatuowaliśmy też Johnego, wokalistę No Restraints, którzy również mieli u nas swoje stanowisko z merchem. Ale fajnie, bo Johnny powiedział, że on uwielbia właśnie takie tatuaże robione na
1: Tak jest,
0: festiwalach. Tak,
1: tak
0: powiedział, że
1: jest.
0: nieważne, nieważne tak naprawdę, nieważny jest wzór, ważny jest, kto to robi, ważna jest chwila i ważne jest to,
1: Pamiątka,
0: że
1: nie?
0: zostaje pamiątka na skórze. Tak, no dokładnie tak do tego podchodzimy.
1: I ma na sobie czaszeczkę z irokezem.
0: Także tutaj też odpowiedź dla osób, które czasem pytają, po co sobie robić takie małe tatuaże. No, tak, na festach nie tatuujemy całych łydek rąk
1: Nie, to są pamiątkowe
0: to są
1: wzuty.
0: pamiątkowe
1: Małe
0: małe
1: flesze.
0: wrzutki, które potem się będą ludziom po prostu fajnie kojarzyć z imprezą. Z racji tego, że No Restraints było ustawione z nami na stanowisku, wzięliśmy od nich trochę płyt, między innymi nową
1: Nową
0: płytę
1: płytę, tak.
0: Through the Old School, która ukazała się i na CD, i na winylu, więc są one dostępne u nas już w Hardcore Tattoo w Krakowie. Też Split, który wydawaliśmy, This Means War i No
1: Na płycie
0: Restraints na
1: CD.
0: płycie CD, ukazał się też na winylu. Też to mamy.
1: Nawet jest kolorowy winyl chyba nawet.
0: Też to mamy w sklepie, tak. Jeszcze nie
1: Jest.
0: rozpakowywałam, bo w sumie
1: Ale
0: stoi
1: jest
0: przede mną,
1: niebieski.
0: ale tak
1: Jest błękitny winyl.
0: myślę, że wkrótce, jak będziemy mieć chwilę czasu, to poodsłuchujemy wszystkie płyty, które
1: No tak.
0: zdobyliśmy na festiwalach. Także słuchajcie, może byśmy. Ja, co prawda, No Restraints już puszczałam w poprzedniej audycji, ale tak sobie pomyślałam, że warto by było jeszcze posłuchać czegoś z tej
1: Z nowej
0: nowej
1: płyty.
0: płyty. Tak, Through the Old School. I więc posłuchajmy może numeru Another Kind of Hate.

0: To było No Restraints, jak dla mnie jeden z lepszych koncertów Ultra House Picnic. No ale to jest
1: Na
0: moja
1: nich.
0: muzyka i
1: Ty się na
0: moja
1: nich
0: stajnia
1: nastawiałaś.
0: i się na nich nastawiałam. Tak, no
1: Nastawiałaś się.
0: nastawiałam się też na The Chisel, którego nie było. Ale dobra. Jeszcze powstał jeden bardzo ciekawy tatuaż. Przenieśliśmy na skórę autograf Colina
1: Tak
0: z
1: jest,
0: zespołu
1: GBH.
0: GBH, którzy grali też podczas UCP.
1: To jest ciekawa sytuacja, ponieważ podeszła do mnie dziewczyna przed koncertem GBH i mówi, że chciała się umówić na tatuaż, zapisać w kolejkę, ale zrobi go tylko pod warunkiem, jak udaje się zdobyć autograf od Kolina. A ja mówię, autograf, chcesz wytatuować? I odwróciła nogę, pokazała, że na nodze ma kilka już autografów. Między innymi Smalca, miała
0: Tak.
1: też autograf, bo to...
0: Łotiego z
1: Tak,
0: Exploited.
1: Kłodiego z
0: I coś tam
1: Exploited.
0: jeszcze, ale już
1: Nie,
0: nie,
1: no,
0: nie, nie.
1: miała kilka autografów i po prostu kolekcjonuje autografy tuzów punk rocka na swojej nodze. Więc jakby no, zapisaliśmy ją w kolejce i dosłownie po koncercie GBH podbiegła do mnie z karteczką, gdzie jest autograf.
0: No i to jest bardzo fajny pomysł. Powiem szczerze, że mi się ten bardziej spodobał, bo ja też mam coś takiego, że kolekcjonuję, tylko że ja z kolei kolekcjonuję na skórze logo, można loga, nazwy kapel, ale kapel, które znam, z którymi się kumpluję. I ktoś z tego zespołu robi mi tatuaż na nodze, nawet nie musi być tatuatorem. No każdy ma swoje
1: Upodobania.
0: pomysły, ale tak naprawdę to był bardzo fajny pomysł z tymi autografami. Koncert GBH ja widziałam niestety z
1: No ja
0: daleka,
1: tatuując patrzyłem sobie,
0: ale na
1: ale
0: szczęście na Ultra
1: ja już
0: House.
1: widziałem parę razy GBH, jakby no to jest firma, nie? Tutaj jakby nie ma co
0: Bardzo fajny
1: dyskutować.
0: koncert. Ja
1: GBH
0: widziałam
1: zawsze
0: z
1: dobrze gra
0: daleka.
1: koncerty.
0: Tak, ja widziałam z daleka. Akurat mówię, my mamy to szczęście na UCP, że mamy namiocik tak rozbity, że
1: Jesteśmy
0: nawet
1: przy
0: jesteśmy w
1: scenie.
0: pracy, jesteśmy przy scenie,
1: Więc ja jakby tatuując
0: więc
1: widzę sobie
0: widzimy.
1: każdy koncercik.
0: Dokładnie. No to dobrze, to może teraz posłuchajmy zespołu GBH.
1: Sick boy.

0: Bardzo fajne występy też były. Disable, Disaffect, też Chelsea fajnie zagrało. Co, podobał Ci się Disable?
1: Tak, podobało mi się. Nawet szczerze mówiąc, ja wcześniej tego nie znałam za bardzo. Ty się chyba na to bardziej nastawiałeś.
0: No.
1: Ale tak, tak, bardzo mi się spodobało. No.
0: Wiesz, stara kapela, bardzo mocna płyta. Następna Krwawa Kąpiel. No, taki dobry, chyba jedyny...
1: Ostateczna Krwawa Kąpiel.
0: No, tak, no. Jedyny debiut taki zagrany, jak powinien być po polskiemu.
1: No, tak. No fajne to było. To może byśmy w sumie teraz posłuchali Disable, a dalej jeszcze się zastanowimy, co...
0: No i pozdrawiamy Jacka.
2: Zasłane szczątkami ciał, dzieci zakłuwane bagnetami, obozy koncentracyjne.

0: Wspomnieliśmy wcześniej też o Disaffect.
1: Bo Disaffect włączaliśmy w poprzednim.
0: Tak, tak. Mi się o wiele bardziej spodobało na żywo. Te dwa wokale, super. No naprawdę, super. Super robią robotę. Damski i męski wokal. Mi się jeszcze podobała Prorwa.
1: Tak, ja ich widziałem pierwszy raz w ogóle. O tym zespole dużo się słyszy. Widzi się na plakatach, że są koncerty. No, nawet nie wiedziałem, czego się spodziewać.
0: Ja na przykład o nich, usłyszałam, jak robiłam wymiankę z Piotrkiem Zającem z Koło Records i wtedy, pamiętam, brałam od niego tą płytę i sobie posłuchałam, ale jednak na żywo to zabrzmiało o wiele lepiej, tym bardziej, że to jest taki street punk pomieszany trochę z taki, cold wave.
1: No, taki cold oi trochę. Nie?
0: No, tak, polsko-białoruski zespół, z tego co wiem, bazujący obecnie w Warszawie.
1: Aha.
0: No, to może teraz.
1: Nie, koncert był zaskakujący.
0: To może teraz posłuchamy Prorwy.
1: Pewnie, że tak.
0: Pierwszy numer z płyty Recha. Mury.

0: przypomniałem, siedząc ratując, sobie spoglądałem, co tam sobie gra. Chelsea fajnie było zobaczyć takie zmęczone twarze starych punkowców z Anglii. Bardzo zniszczeni, ale bardzo energiczny koncert. Widać, że nie, w wieku,
1: porwali do tańca.
0: W wieku 70 lat jeszcze można grać punk rocka. Podobał mi, dla mnie się podobał też zespół Agrimonia ze Szwecji, no, taki stęczowo-krastowy, z wokalistką.
1: A Myteri jeszcze coś tam wspomniał?
0: No Myteri, tak? Powiem tak, że widziałem pierwszy raz Myteri. W sumie oni zagrali tak jak na płycie, nie? To nie był jakiś taki koncert, taki mega porywający. Bardziej mnie zniszczyła Agrimonia, którą jakby też poszedłem pod scenę oglądać, nie? Z żeńskim wokalem, bardzo dobry, mocny taki kraścior. Tutaj jeszcze z warszawskich zespołów ten Damnation, tego nie widziałem wcześniej nigdy, słyszałem o tym zespole. No i też tak właśnie nie poza, w ogóle czego innego się spodziewałem, a to jednak było też bardzo tak energiczne i hardkorowe. No i oczywiście imprezę zamknęło Dead Tahiti, zespół, który bardzo lubię. Nawet można było sobie kupić ich nowy split ze Spalonymi Mostami z Białegostoku. Więc
1: też tam tańczyłeś pod sceną.
0: Nabyłem go sobie tego splita, też drogą kupna.
1: Drogą kupna.
0: I jeszcze dymówkę kasetową. Więc w sumie mam wszystkie wydawnictwa.
1: A to fajny klimat stworzyli na koniec. Tak, tak. Naprawdę na zakończenie tego festiwalu to chyba był bardzo dobrze dobrany zespół.
0: Z reguły, jak coś takiego w stylu takiego zimnego, zimnofalowego czy postpunkowego zamyka festiwal, to aż chce się potańczyć. Ja jestem fanem Dead Tahiti. Więc może włączymy pomniki.
1: Tak, to zaraz włączymy. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, nim zamkniemy Ultra House Picnic, że podczas Ultra House'u, oczywiście jak tradycyjnie co roku miał premierę nowy numer House'u w mojej głowie, który zresztą jest dostępny również u nas w studiu. No i tutaj to może troszkę się pochwalimy, że Tomek zrobił do niego grafiki. Zrobił grafiki na okładkę, na przód, na tył okładki. Też tam zaprojektował naszą reklamę. No i jest z tobą tam fajny, duży wywiad. Jest. No, żeby nasz troszeczkę autoreklamy, słuchajcie. Także jak macie ochotę się dowiedzieć więcej czegoś o Tomku, który nie tylko drze się w Rausie i tatuuje, ale również był przez wiele lat związany z teatrem. Warto sobie ten wywiadzik przeczytać, jakbyście mieli ochotę nabyć to wielkie tomisko, to mówię, zapraszam do Hardcore Tattoo. Stron jest chyba 280, więc jest co czytać.
0: No grube to, Michał.
1: Więc tak. Jest co czytać. Okej, no to zamknijmy Ultra House Picnic numerem Dead Tahiti. Pomniki.
0: Tak jest.

0: Tak jak mówiliśmy, za nami już dwa przystanki, te o których Wam opowiedzieliśmy, Punks Picnic i Ultra House Picnic. Teraz pakujemy się na przystanek numer 3, Festiwal Urwanych Filmów, trzecią edycję. Trzecia edycja. FUF rozpocznie się 18 lipca. Sporo zespołów tam zagra. Zagra m.in. Scarface, Los Fastidios, Bolkik i Joeless, gdzie udzielają się Polacy. Zespoły stacjonujące w Londynie.
1: Poza tatuowaniem zagramy też z Rausem.
0: Tak, będziemy tam tatuować, będzie Tomek grał z Rausem.
1: I będzie kapela naszego, druga kapela perkusisty Mea Culpa.
0: Tak, tak. Potem tydzień później, tu też chcemy zapowiedzieć jeszcze jedną imprezę, na której co prawda dziarać nie będziemy, ale tam też będzie grał Raus.
1: Tak, to jest koncert w Sopocie 27 lipca.
0: Także serdecznie.
1: Tam Raus zagra z Laxitem i Knelem.
0: To są chyba jakieś lokalne.
1: Tak, to są lokalne kapele. Jedna powerwalensowa, jedna hardkorowa. No i my.
0: No, także zapraszamy Was serdecznie i do Sopotu, i na FUF. Na FUF-ie zagra też Kryminalne Tango. Akurat ostatnio Kryminal Tango. Kawałek Kryminalne Tango będę chciała puścić, a ostatnio Łukasz nas niespodziewanie odwiedził w studiu. Tutaj też pozdrawiamy przy okazji. No i co? No i chyba tym byśmy dzisiaj zakończyli dzisiejszą audycję, bo chciałam Wam puścić na koniec Kryminal Tango, które będziemy, przy którym się pewnie pobawimy na koniec FUF-u.
1: Tak.
0: Nie wiem, którzy oni grają,
1: ale
0: pewnie będą pod koniec grali, więc potańczymy.
1: Dobrze.
0: Słuchajcie, widzimy się w takim razie na kolejnych koncertach, festiwalach. Dzięki, że byliście dzisiaj z nami. Słyszymy się za około miesiąc.

0: Kwadrans literacki.
1: Wydawnictwo Albatros przedstawia Graham Masterton. Zjawa. Przełożył Andrzej Schulz. Czyta Mikołaj Krawczyk. Nagranie Pike Voice Audiobooki. W kominku w sypialni trzaskał ogień. Cienie skakały po ścianach niczym baletowa trupa Izadory Duncan. Elizabeth leżała w łóżku, obserwując rozbierającego się na tle płomieni Leniego. Był taki szczupły i wysoki. Nie miał wyrobionych muskułów, ale nie było na nim ani jednej zbędnej uncji. Miał płaską pierś, płaski brzuch, niewielkie zaokrąglone pośladki i uda, które przypominały dwa twarde łuki. Z wyjątkiem małego krucyfiksu miękkich czarnych włosów pośrodku piersi, nie był wcale owłosiony. Biała blizna na prawej łopatce przypominała postawiony przez nauczyciela znak zaliczenia. Pocisk z moździerza eksplodował 10 stóp od niego na wyspie, której nazwy nie mógł albo nie chciał sobie przypomnieć. Obrócił się ku niej i na chwilę mignął jej przed oczyma jego twardy, nabrzmiały, wyprężony penis. Len usiadł na skraju łóżka i dotknął jej policzka. Elizabeth pocałowała go w rękę.
2: Dasz sobie radę? Zapytała.
1: Mam nadzieję. Przeszkadzają mi trochę te bandaże. Usłyszała chrzęst rozdzieranego opakowania, a potem trzask naciąganej gumy. Leny położył się obok, prawie na niej. Poczuła dotyk jego chłodnej skóry i twardego penisa.
2: Nie śpiesz się,
1: szepnęła, całując go w ucho, w twarz i we włosy.
2: Nie śpiesz się, kochanie.
1: Leny objął dłonią jej pierś i Elizabeth poczuła, jak twardnieją jej sutki. Pocałował ją i przesunął palcami po nagim boku, aż przeszedł ją dreszcz. Z początku byli niezgrabni i nieprzyzwyczajeni do siebie, jak zawsze za pierwszym razem. W końcu jednak Leny wspiął się na nią. Ona pomogła mu wprowadzić osłonięty gumą penis do wilgotnej pochwy, a potem kochali się aż do chwili, kiedy zadrżał, jęknął och i zsunął się z niej na prześcieradło. Ale Elizabeth znowu objęła go mocno, zsunęła prezerwatywę i zaczęła masować miękki, pokryty spermą penis, czując, że sprawia jej to szaloną przyjemność. W przyszłości będzie uprawiał seks z większą pewnością siebie, a ona lepiej go pozna. Lecz kochała go już teraz. Kochała jego płaskie, jak deska do prasowania, ciało i wielkie, ciasno opięte jądra. Polizała jego ucho, polizała jego zarośnięty policzek i położyła się na nim. Mam wrażenie, jakbym umarł i poszedł do jakiegoś miejsca, gdzie jest lepiej niż w niebie, powiedział. Przesunęła palcami po jego włosach.
2: Kocham cię, szepnęła. Tak bardzo cię kocham.
1: Pochyliła się, żeby znowu go pocałować i w tej samej chwili zerwał się nagły podmuch wiatru. Zabrzęczały okna i drzwi sypialni zamknęły się z ogłuszającym hukiem. Moździerz! Wrzasnął Leny i wyśliznął się spod Elizabeth niczym potężna anakonda. Padnij! Krzyknął do niej. Padnij!
2: Co się stało? Zapytała.
1: Co ty mówisz, Leny? Drzwi trzasnęły po raz drugi. Padnij! Wrzasnął ponownie Leny i uderzył ją w głowę tak mocno, że przewróciła się na łóżko i o mało nie spadła na podłogę. Zadzwoniło jej w lewym uchu i poczuła, że puchnie jej policzek. Usiadła, podciągając pod brodę kołdrę, i popatrzyła na niego oszołomiona.
2: — Leny! — zawołała. — Słyszysz mnie, Leny?
1: Siedział odwrócony do niej plecami, głowę schował między ramionami.
2: — Leny!
1: — powtórzyła. Przysunęła się do niego i położyła mu rękę na plecach.
2: — Nie mogę sobie z tym poradzić
1: — powiedział, szluchając.
2: — Nie mogę sobie z tym poradzić.
1: Otarł wierzchem dłoni łzy, rozsmarowując je po całej twarzy.
2: Wszyscy byli tacy młodzi, podjął.
1: Większość nie miała pojęcia, co ich czeka. Byli po szkoleniu, ale nikt nie przygotował ich do tego, co działo się na Guadalcanal. Nie przygotował ich do tego, że odstrzelą im nogi, spalą żywym ogniem twarze, a ich flaki będą fruwać po całej plaży.
2: Popatrzył na swoje bose stopy na macie przy łóżku.
1: Rozmawialiśmy o duchach, Lizzie, ale ja wiem, że nigdy aż do samej śmierci nie przestaną mnie nachodzić duchy tych chłopców i boję się, że będą na mnie czekać, kiedy umrę.
2: Elizabeth przytuliła go mocno do siebie. Nie wiedziała, jak go pocieszyć. Słyszała coraz głośniejsze wycie wiatru i niecierpliwie stukający w szyby śnieg. Zasnęła krótko po tym, jak zegar wydzwonił drugą. Wiatr wciąż zawodził i gdzieś w oddali trzaskała okiennica. Śniło jej się, że idzie przez lodowy pałac wiele lat po swojej śmierci. Pałac był cichy, ciemny i zupełnie bezludny. Wszyscy odeszli przed wielu laty i została tylko ona, błąkając się bezradnie po komnatach. Wiedziała, że nigdy nie znajdzie wyjścia na zewnątrz. Zresztą nawet jeśli jej się to uda, pałac stoi pośrodku rozległego śnieżnego pustkowia, tysiące mil od jakiejkolwiek ciepłej siedziby, tysiące mil od letnich ogrodów, gdzie bawią się dzieci i każdy kwiat ma do opowiedzenia jakąś historię. Wyciągnęła dłoń, szukając nagich pleców Lenego, ale poczuła tylko białe prześcieradło, pomarszczone i zimne jak śnieg. — Leny? — zapytała i usiadła na łóżku. — Gdzie jesteś, Leny? Ogień zgasł i w sypialni było zimno i bardzo pusto. Wiatr zawodził teraz jak oszalała bestia. Elizabeth wyciągnęła rękę i zapaliła lampę przy łóżku. Nie było co do tego wątpliwości, Leny zniknął. Ale zostało jego ubranie, a także portfel i buty. Ach, nie zabrałam moich... Leny! Zawołała. Może nie ma żadnego powodu do zmartwienia. Może poszedł po prostu do łazienki, albo nie mógł zasnąć z powodu tego, co jej zrobił. Uderzając ją, napędził jej stracha i zaszokował, ale potrafiła przecież zrozumieć, dlaczego to zrobił. Spotkała już niejednego weterana, który na pozór wyszedł z wojny cały i zdrowy. Peter Van Lys z Freestone Books, Raj Berry z New Yorkera. Przyjaźni, zrównoważeni, sympatyczni, aż do chwili, gdy przestraszyło ich coś niespodziewanego i na powrót stawali się żołnierzami piechoty morskiej, gotowymi do wszelkiej przemocy, nie potrafiącymi się kontrolować. Wstała z łóżka i przeszła nago do łazienki, żeby włożyć szlafrok. Dopiero teraz zdała sobie sprawę z tego, że powietrze w sypialni jest niezwykle zimne, zimniejsze nawet od wiejącego wiatru, zimniejsze od śniegu. Odwróciła się i zobaczyła unoszącą się po drugiej stronie łóżka niby Peggy, z twarzą bielszą niż kiedykolwiek, z jeszcze ciemniejszymi oczyma i jeszcze bardziej silnymi z mrozu ustami. Jej zabłocona sukienka szeleściła leniwie w lodowatym przeciągu. Niby Peggy podniosła cienką, poznaczoną niebieskimi żyłkami dłoń z poodmrażanymi palcami.
3: — Zdradziłaś mnie, Lizzie?
2: — powiedziała. — Zdradziłam cię? Wcale cię nie zdradziłam. Dlaczego nie możesz zostawić mnie w spokoju? Nie potrzebuję cię, Peggy. Nie chcę cię. Odejdź. Odejdź na zawsze i zostaw mnie w spokoju.
3: — Leny uderzył cię, Lizzie. Nie mogę na to pozwolić.
2: — Uderzył mnie, bo ma problemy. Wcale mi się to nie spodobało i nie chcę, żeby kiedykolwiek zrobił to ponownie, ale wiem, na czym polegają jego problemy i pragnę pomóc mu je rozwiązać. Potrafisz to zrozumieć?
3: — Zawsze się razem bawiłyśmy, Lizzie. Opowiadałaś mi bajki.
2: — Wiem, kochanie. Ale czasy się zmieniły. Nie możesz chronić ludzi w ten sposób. Ludzie muszą dorosnąć, muszą się wiele nauczyć.
3: Człowiek nigdy się niczego nie nauczy, jeśli nie podejmuje ryzyka. Leny nigdy cię już nie skrzywdzi.
2: Co to znaczy? Elizabeth otworzyła szeroko oczy z przerażenia.
3: Co to znaczy?
2: O Boże, nie mów mi, że ona go zabiła.
3: Nie skrzywdziłyśmy go, nie martw się.
2: Uśmiechnęła się niby Peggy. Przez cały czas poruszała się w powolnym powietrznym tańcu, nie dotykając prawie stopami podłogi. Jej zadowolenie z siebie było przerażające, podobnie jak brud i poszerzające się odmrożenia. Stopy i łydki miała tak czarne, że wyglądała jakby naciągnęła na nogi wysokie buty. — Gdzie on jest? — zapytała ochrypłym głosem Elizabeth. — Co z nim zrobiłyście?
3: — Nie wiesz?
2: — drażniła się z nią niby Peggy.
3: — Nie potrafisz się domyślić?
2: — Powiedz! — błagała Elizabeth. — Proszę!
3: — Jestem Gerdą, prawda? Tyle udało ci się zgadnąć, ale nie miałam Kaja.
2: — Zabrałyście go?
3: — Tak, zabrałyśmy go. Królowa Śniegu wzięła go do swoich sani i zawiozła daleko. Teraz siedzi w jej pałacu, nagi, nagusieńki. Siedzi na zwierciadle rozsądku, zimny jak lód i próbuje ułożyć słowo wieczność, żeby móc uciec. Ale to mu się nigdy nie uda.
2: — Ty dziwko! — krzyknęła Elizabeth. Ty potworna mała dziwko! Niby Peggy najwyraźniej poczuła się urażona.
3: On cię uderzył, Lizzie. Podniósł na ciebie rękę i uderzył.
2: Tak, uderzył mnie, ale to moja sprawa, co chcę w związku z tym zrobić.
3: Moja, rozumiesz? Nie twoja. Nie masz żadnego prawa wtrącać się w moje życie i zabierać mi Lenego. Nie miałaś żadnego prawa zabijać wielebnego Braithwaite'a, Milesa Moretona, ani tych ludzi, których znała Laura. Nie miałaś prawa okaleczać ciotki Beverly. Nie miałaś żadnego cholernego prawa i zamierzam dopilnować, żebyś za to wszystko zapłaciła, wierz mi.
2: Niby Peggy podskakiwała wesoło przed kominkiem.
3: Naprawdę, Elizabeth? Ciekawe, jak chcesz tego dokonać.
2: Była 4:30 rano. Elizabeth i Laura siedziały w bibliotece tuż przy kominku. Mimo że buzował w nim ogień, w domu panował taki ziąb, że włożyły palta.
3: Nikt nie przychodzi mi na myśl, stwierdziła w desperacji Laura. Boże Wszechmogący, niedługo będzie świtać.
2: Muszę być kimś silnym, powiedziała Elizabeth.
3: Muszę być kimś silnym, ale podobnym do siebie, nikim obcym.
2: Co powiesz na Scarlett O'Hare? Zasugerowała Laura.
3: Naprawdę widzisz mnie w roli Scarlett O'Hare?
2: Może nie masz jej temperamentu, ale przypominasz ją urodą.
3: I skoro jej się udało spalić Atlantę, czy nie rozpuścisz całego tego śniegu, a razem z nim jej królowej?
2: Elizabeth przez chwilę się zastanawiała.
3: Pożar, powiedziała w końcu.
2: Zgadza się, pożar. Królowa śniegu boi się ognia. To dlatego w domu Finki jest zawsze tak gorąco, żeby królowa trzymała się z daleka.
3: Pożar,
2: powtórzyła Elizabeth. Wstała i rzuciła szybko okiem na książki w bibliotece.
3: Tutaj tego nie ma,
2: powiedziała.
3: Czego tutaj nie ma?
2: Samotni Dickensa.
3: Widziała się gdzieś?
2: Jest w twojej starej sypialni.
3: Widziałam ją wczoraj, kiedy weszłam pożyczyć twój szlafrok.
2: Do czego ci potrzebna samotnia?
3: Z powodu Esther Summerson. Zawsze podziwiałam Esther Summerson. Była koleżanką Ady, nie pamiętasz?
2: Nigdy nie przeczytałam samotni. U ciotki Beverly nie było niczego do czytania, chyba że zaliczysz do tej kategorii Variety.
3: Esther miała blond włosy i była bardzo piękna. Co ważniejsze jednak, była silna i opanowana, a to jest właśnie to, czego potrzebuję. Gerda też była silna, ale jej siła brała się z uporu, a nie z głębi charakteru.
2: A pożar?
3: Powiedziałaś pożar. Jakby to było coś ważnego.
2: Bo jest ważne.
3: Esther zna pana Kruka, który prowadzi skład starych szmat i butelek przy Lincoln's Inn. Pan Kruk umiera w wyniku samozapłonu. Staje w płomieniach i do szczętu się spala, tak że nic po nim nie zostaje.
2: Słyszałam o samozapłonie. Był o tym artykuł w Saturday Evening Post. W Nebrasce albo w jakimś podobnym miejscu znaleziono w kuchni pewnego starego farmera, wypalonego aż do pasa, chociaż linoleum, na którym leżał, było prawie nienaruszone.
3: No właśnie, powiedziała Elizabeth. Chcę zostać Esther Summerson i zabrać pana Kruka na spotkanie z królową śniegu. Zobaczymy, czy przypadną sobie do gustu.
2: Laura powoli pokręciła głową.
3: Zastanów się. Posłuchaj tylko, co my wygadujemy. Musiało nam się kompletnie pomieszać w głowach.
2: Jeśli pomieszało nam się w głowach, to gdzie jest Lenny?
3: Nie mów mi, że poszedł na bosaka po śniegu i zostawił w sypialni swoje ubranie.
2: No dobrze, powiedziała Laura, wstając i otulając się szczelnie paltem.
3: Kiedy chcesz zażyć pejotl?
2: Teraz, najprędzej jak mogę.
3: Nie uważasz, że powinnaś się jakoś przebrać, jak wtedy, kiedy wcieliłaś się w Rosita?
2: Powinnaś wyglądać bardziej po dickensowsku.
3: Mogłabym włożyć czepek prababki, prawda?
2: Ale ten płaszcz całkiem pasuje, a nikt nie będzie na pewno zaglądać, co mam pod spodem. Pobiegła na górę. Najpierw do swojej sypialni, gdzie obok książek o jeździectwie i ostatniego Mohikanina znalazła na półce tani, podniszczony egzemplarz Samotni. Potem zajrzała do pokoju ojca. Śmierć prababki pogrążyła pradziadka w tak głębokim smutku, że zatrzymał wszystkie jej stroje. Do czasów Elizabeth przetrwały z nich tylko dwie rzeczy. Wysokosznurowane trzewiki z lakierowanej skóry, tak małe, że przestała je nosić, kiedy skończyła 8 lat, i szary aksamitny czepek, który wkładała w niedzielę.
4: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Demon Core. Demon Core to nazwa nadana jednemu z najbardziej znanych kawałków Plutonu 239, który był podstawą dla dwóch najgroźniejszych incydentów krytyczności w historii nauki jądrowej. Rdzeń o średnicy zaledwie 89 mm był składnikiem trzeciego ładunku atomowego, który miał być użyty podczas konfliktu militarnego w latach 40. ubiegłego wieku. Jednak po zrzuceniu ładunków na Hiroshimę i Nagasaki konflikt dobiegł końca, a Demon Core nigdy nie został użyty do swojego pierwotnego celu. Zamiast tego stał się elementem licznych eksperymentów naukowych. Te eksperymenty doprowadziły do dwóch tragicznych incydentów. Demon Core to przykład na to, dlaczego nie powinno się dotykać pewnych materiałów bez odpowiednich środków ochrony. W przypadku Demon Core, chociaż fizycy byli świadomi niebezpieczeństw, to niestety niefortunne błędy w prowadzeniu eksperymentów doprowadziły do ekstremalnych konsekwencji. Ciekawostką jest to, że po tych dwóch incydentach Demon Core został ostatecznie przetopiony i użyty w innych testach atomowych. W ten sposób ten mały kawałek plutonu przyczynił się do rosnącego zrozumienia naukowego o potędze i niebezpieczeństwie energii jądrowej.

Pluty. O Pluty. Napluli mi na plecy. Nic o tym nie

statek piratów. O pięciu masztach, 20 armatach. I zapytają, który to Świetlicki. A ja wtedy stanę na samym środku rynku i będę wskazywać tego, tego, tego.

grzechów i nowa huta. Sodoma z Gomorą, z Sodomy do Gomory. Jedzie się tramwajem, chodzę po mieście.

Nie patrz i nie oddychaj. Czarne krople nocy do ulicy się toczą echem naszych kroków. Masz takie smukłe plecy. Chciałbym cię dogonić, chciałbym poczuć wyraźnie zapach twoich perfum.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zastanawialiście się, co się stało z miejscem, gdzie nagrywano Teletubbiesie? Właścicielka farmy, która posłużyła jako plan zdjęciowy serialu, zdecydowała o jej zalaniu. Produkcja kultowej bajki dla najmłodszych rozpoczęła się w 1997 i trwała przez 4 lata. Wszystkie odcinki zostały nakręcone na angielskiej farmie Whimstone. Gdy produkcja zakończyła się w 2001, słynne wzgórze będące domem dla czwórki Teletubbiesiów usunięto, a dotychczas spokojna wiejska okolica została zaatakowana przez rzesze turystów chcących zobaczyć oryginalny plan zdjęciowy. Właścicielka działki, Rosemary Harding, była tak zmęczona tłumami, które przechodziły przez ogrodzenie, żeby zrobić sobie zdjęcie, że zadecydowała o zalaniu terenu.

0: Czy można?
1: Proszę bardzo. Czy mogę panu służyć?
0: Czy pan jest autorem Ziemi Niebieskiej i tych pięknych nowel, które od czasu do czasu wychodzą w niedzielnym dodatku Timesa?
1: Tak, to ja. A kim pan jest?
0: O, proszę mi mówić po imieniu. To dla mnie będzie prawdziwy zaszczyt. Zresztą mam dopiero 20 lat. Nazywam się Charlie Mears i jestem początkującym urzędnikiem bankowym, pomocnikiem buchaltera. Mieszkam na przedmieściu Londynu i marzę o tym, żeby zostać pisarzem. Ale nie jednym z wielu przeciętnym, takim jakich tylu teraz jest na świecie. Chyba chciałbym być naprawdę sławny. Pisuję czasem jakieś wierszyki, jakieś nowelki do popołudniowych dzienników. Nawet kiedyś dostałem nagrodę.
1: No widać, masz zdolności.
0: Może, nie wiem, ale taka pisanina nie zaspokaja moich aspiracji. Chciałbym napisać coś, co by naprawdę wstrząsnęło czytelnikiem. Chciałbym napisać najpiękniejszą opowieść świata.
1: Najpiękniejszą opowieść świata. No nie mniej, nie więcej.
0: Powierzę panu mój sekret. Mam już pomysł. Wspaniały pomysł, który... Gdybym miał warunki do pracy...
1: A nie masz?
0: Mam same trudności. Mieszkam z matką, zupełnie prostą kobietą, która tylko się ze mnie śmieje. Kiedy zaczynam pisać, zaproszę jakieś kumy, sąsiadki. No nie mam chwili spokoju. No, czy można się skupić, nie mając chwili spokoju?
1: No, oczywiście, że nie. Ale czekaj, mam pewną myśl. Chciałbyś przychodzić tu i pisać u mnie w domu?
0: U pana? Pan zgodziłby się na coś podobnego?
1: A dlaczegoż by nie? Cały ten wielki dom jest pusty. Ja pracowałbym w swoim gabinecie, a ty przez ten czas w którymś spokoju na górze. Nikt by ci tam nie przeszkadzał. A w razie czego od czasu do czasu mógłbym służyć ci radą, ale dopiero przy herbacie. Mojego pisania także nie wolno byłoby ci przerywać.
0: Ależ oczywiście, ja to rozumiem naturalnie. Pana, no to mi się w głowie nie mieści. Coś z talentu pana spłynęłoby może i na mnie. Pan sobie nie może wyobrazić, jak ja podziwiam wszystko, co pan pisze. W ogóle uwielbiam książki. Całe zmartwienie w tym, że nigdy nie mam na nie dosyć pieniędzy.
1: Chyba nie muszę ci mówić, że twórczość jest tylko z pozoru rzeczą łatwą. Wymaga dyscypliny, wyrzeczenia, cierpliwości.
0: Ja będę miał cierpliwość. Pan nie wie. Ja naprawdę... Jak ja panu dziękuję. No.
1: A więc będziesz miał swój pokój i będziesz w nim pracował. A więc, jesteś zadowolony?
0: Wie pan, mam śmieszne uczucie, że dopiero teraz będę naprawdę u siebie. Czy mógłbym zacząć już dziś?
1: A dlaczego by nie? W biurku znajdziesz papier, pióra. No. Odwagi, Charlie. Odwagi i powodzenia.

0: Nie przeszkadzam panu?
1: Nie. Właśnie skończyłem i zabrałem się do fajki. Usiądź, Charlie. No, jak poszedł ci początek najpiękniejszej opowieści świata?
0: O, proszę ze mnie nie drwić. Zupełnie nie wiem, jak to się dzieje. No, przecież wszystko miałem obmyślone, niemalże słowo po słowie. No, niestety, przelane na papier. Boże, jak to wyszło nieporadnie, pretensjonalnie. Kiedy to czytam, nie mam najmniejszej wątpliwości, że w ogóle nie powinienem zabierać się do pisania.
1: No, no, pokaż mi to kartkę. Może mój sąd będzie bardziej obiektywny od twojego.
0: Nie mam ochoty. Po prostu się wstydzę. Wolałbym to panu opowiedzieć. Jest to historia pewnego statku. Zaczyna się tak. Pewnego dnia statek pełen mężczyzn wypłynął na wielką wodę.

0: Podobało się panu?
1: Bardzo. Naprawdę bardzo. Pomysł jest znakomity. Szkoda, że historia urywa się przed zakończeniem. O, ale skoro tyle wymyśliłeś, nie wątpię, że przyjdzie ci do głowy i zakończenie. No bo pamiętaj, zakończenie to najważniejsza sprawa w książce. Ale i tak, to co mi opowiedziałeś jest świetne. Szczerze mówiąc, zazdroszczę ci tego pomysłu.
0: Pan mnie? A może mógłby przydać się panu? Byłby to dla mnie niebywały zaszczyt.
1: Wymyśliłeś to sam i sam powinieneś to napisać.
0: A no, kiedy nie umiem. O, niech pan przyjmie ten pomysł ode mnie. Będę miał uczucie, że choć w części...
1: Mogę ci coś zaproponować. Posłuchaj. Będzie to jakby nasza wspólna książka. Ty będziesz mi mówił wszystko, co ci w związku z tą historią przyjdzie do głowy. A ja postaram się przelać to możliwie wiernie na papier. Zyski będą do podziału.
0: Ależ o tym mowy być nie może. Między kolegami? Jeżeli się pan nie obrazi, że tak się wyrażam, sprawy materialne nie powinny mieć najmniejszego znaczenia.
1: Ależ to jest po prostu interes. Zresztą za te pieniądze, które zarobisz, będziesz mógł wreszcie kupić sobie tyle książek, ile będziesz chciał.
0: No.
1: Będą ci służyły jako podręcznik do tego, żeby zostać pisarzem. No, no więc jak, zgoda? No,
0: jeżeli pan uważa to za słuszne, zgoda.
1: A z mojej strony postaram się pomóc ci w twoich zmaganiach z literaturą. Przynoś mi to, co napiszesz. Będę ci ralił w miarę moich możliwości. Ale powiedz mi, skąd przyszedł ci do głowy ten pomysł?
0: No, bo ja wiem, tak jakoś. A dlaczego pan pyta?
1: No, bo zaskakuje mnie ilość szczegółów, które mi podałeś. Musiałeś się chyba gdzieś wyczytać.
0: No skąd ja bym miał czas na czytanie? W niedzielę jeżdżę rowerem nad rzekę. Trochę powiosłuję, potem kładę się spać. No, w powszedni dzień pracuję. Zresztą na książki naprawdę nie mam pieniędzy.
1: No, powiedz mi tę historię jeszcze raz. Chcę sobie uprzytomnić niektóre rzeczy. Więc on jest na tym statku tak jakby za karę. A jaki tam prowadzi żywot?
0: Przebywa wyłącznie na dolnym pokładzie statku.
1: A jak wygląda ten statek?
0: Ma wiosła. Może wdziera się przez otwory, którymi wiosła wypuszczone są na zewnątrz. Także ludzie siedzą w wodzie po kolana. Między dwoma rzędami wiosłujących jest wąska ławka, po której spacerują dwaj strażnicy z rózgami w ręku. Biją tych, którzy ich zdaniem wiosłują nie dość pilnie. Teraz na wysokości głów wioślarzy przeciągnięta jest lina po to, żeby strażnicy mieli się za co chwytać, kiedy statek się kiwa. Jeżeli strażnik nie zdąży się na czas uchwycić, spada na wiosłujących. Wtedy bohater mojej powieści śmieje się w głos.
1: A jak wygląda bohater?
0: Ma rude włosy i krótką brodę. No naturalnie tak jak inni jest. Przykuty do swojego miejsca na statku.
1: Jak to przykuty?
0: No, łańcuchem. Jeden jego koniec jest przybity do ławy, a drugi... tworzy jakby obrączkę obejmującą wiosło. Na pokładzie, na którym przybywa, jest ciemno i światło wpada tylko przez otwory, którymi wysunięte są wiosła. Pan wyobraża sobie te światła filtrujące się przez te otwory?
1: A ja nie mogę pojąć, jakim cudem umiałeś sobie to wszystko wyobrazić.
0: No...
1: Mów dalej.
0: Więc najdłuższe wiosła z górnego pokładu poruszane są przez ludzi siedzących po czterech na ławkach. Średnie z pokładu środkowego przez trzech. Najkrótsze z najniżej położonego przez dwóch.
1: Więc to jest po prostu galera.
0: Galera? No, może, nie znałem tego wyrazu. Jeżeli na tym najniższym pokładzie umrze jakiś człowiek...
1: Galernik, tak.
0: No, niech mu będzie galernik. To nie mogą go wyrzucić za burtę, bo wtedy no, dwóch strażników musiałoby go wynieść na górę. No i wioślarze zostaliby sami. Więc ćwiartują nieboszczyka jeszcze zakutego w łańcuchy i te kawałki wyrzucają przez otwory przeznaczone dla wiosła. No, aha, to czego nie odrąbali od łańcuchów. Gnie tygodniami i wtedy na dolnym pokładzie panuje straszny odór. Nie nudzę pana tymi historiami.
1: Wręcz przeciwnie. Mów dalej.
0: Jak jest burza na morzu, wszystkie wiosła na statku trzaskają, a sam statek wylatuje w górę, potem gwałtownie opada w dół. Huśtał się pan kiedyś na huśtawce?
1: Oczywiście.
0: Więc to jest tak, jak na huśtawce. Ja nigdy nie siadam na huśtawkę. Nie lubię tego. No, czy pan już może zacząć pisać naszą powieść?
1: Nie mogę, póki nie będę znał losu bohatera do samego końca. Chętnie słucham szczegółów, ale... ale muszę znać zakończenie.
0: No tak, ciągle myślę o nim. Jak wczoraj się nad nim zastanawiałem, to... wie pan, to nagle na kawałku papieru napisałem słowa. Słowa, które były powydrapywane na wiosłach. No to się ryło ostrym zakończeniem kajdanek.
1: Masz te notatki?
0: Mam, ale to zupełnie nie ma sensu.
1: Pokażę te kartki.
0: Proszę.
1: A czy wiesz, co mogłoby to znaczyć po angielsku?
0: O, czy ja wiem? Nie wiem, trudno mi na to odpowiedzieć. Chyba... no, chyba coś takiego, że straszliwie jestem zmęczony, albo... wie pan, ci ludzie z tej, jak pan nazywa, galerii, są dla mnie tacy realni jak ja albo pan. Dziwne, prawda? Znam nawet ich imiona. Wie pan, niech pan prędko pisze tę książkę, chciałbym ją zobaczyć wydrukowane.
1: Zakończenie. Brak mi przecież zakończenia.
0: Nie widzę go. Tak jakby lustro z tej strony było matowe. Ale to się wyjaśni. To się wyjaśni. To będzie jak kiedy nagle słońce wyjrzy spoza chmury.

0: Dawno nie opowiadałeś mi nic o twoim statku, Charlie.
1: Nie mam czasu o tym myśleć. Czytam wiersze.
0: U.
1: Ach, jakie cudowne są wiersze Longfellowa. Pamiętam czarne okręty, ich tajemnicze cienie, gładką uległość wody. Zna pan to?
0: Znam.
1: Takie piękne wiersze. A tu ja opowiadam panu moje bzdury.
0: Longfellowa mogę czytać i bez ciebie, natomiast traktowanie jako bzdury tego, co obaj razem...
1: Ja co mam panu mówić o tym nieszczęsnym statku, który pan nie wiedzieć czemu nazywa galerą? Przecież pan także mógłby coś wymyślić.
0: To ty mówiłeś o najpiękniejszej opowieści świata. A zresztą... Wierz mi, dwie osoby nie mogą pisać równocześnie tej samej historii.
1: Zaraz. Tej nocy śnił mi się bohater. O, to był koszmarny sen. Statek wpłynął do jakiegoś portu. Woda była zupełnie nieruchoma, lekko drgająca tylko tam, gdzie dotykały jej wiosła. I pan wie, które było moje miejsce na statku?
0: Jak to twoje miejsce?
1: No to.
0: Ale nigdy mi o tym nie mówiłeś. A miałeś swoje miejsce?
1: No tak, no, przy czwartym wiośle po prawej, licząc od dzioba na najwyższym pomoście. Czterech nas pracowało przy tym wiośle. Byliśmy skuci ze sobą. Więc jak mówiłem, tego dnia woda była spokojna. Tymczasem niespodziewanie zbliżył się do nas drugi statek. Nagle ujrzeliśmy, że wojownicy z niego zaczęli przeskakiwać na nasz. Ława, na której siedzieliśmy, pękła. Trzech moich towarzyszy zwaliło się na mnie, wiosło położyło się w poprzek i zaczęło przyduszać nas do pokładu. Deptali mi po plecach, po piersiach. Galernicy z lewej, przykuci do swoich wioseł, zaczęli dziko wrzeszczeć i robić wiosłami do tyłu. Słychać było bulgot wody i nagle, nagle zrozumiałem, że się nie wymkniemy, że tamta galera nas zmiaszczy. Chciałem podnieść głowę, ale nie mogłem i wtedy nastąpiło straszne uderzenie. Wszystkie wiosła z lewej prysnęły jak połamane zapałki. Środkowy pokład pękł. Wiosła z dołu zaczęły się wbijać w nasze ciało.
0: Ja rozumiem.
1: Tamta galera wjeżdżała w naszą i powoli ją sprasowywała. Ludzie z nich walili w nas czym popadło. Żelaznymi łańcuchami, hakami, drągami z rozszczepionymi końcami. Woda zaczęła wlewać się przez nasz pokład. Nie podnosząc głowy widziałem, że już jest na poziomie moich oczu. Zacząłem krzyczeć, krzyczeć. Tu obraz mi się zamazuje.
0: Chwileczkę. Chwileczkę, Charlie. A może to był sen?
1: Nie wiem. Ale przecież we śnie nie możemy. Nie można myśleć. A ja myślałem. Myślałem, że to nie jest pierwsza walka, w której bierzemy udział, tylko któraś tam. No, dziesiąta czy setna, więc skoro tyle razy uratowaliśmy się, to przecież jest szansa. Tylko, że on teraz nie chciał nas rozkuć.
0: Kto to taki on?
1: Strażnik. A przecież my umieliśmy pływać, bylibyśmy się uratowali.
0: Nie chciał was rozkuć? To za kanalia. No ale co będzie z naszą książką, skoro bohater utonął?
1: Nie utonął. Jakimś sposobem udało mu się wydostać na dziób. Widziałem jego rude włosy rozwiane na wietrze. Stał tam, wrzeszczał jak oszalały, wzywał nas do buntu.
0: A to więc nie utonęliście?
1: Chyba nie, skoro wiem, że bohater pozostał przy życiu. Nie, no na pewno nie. Zbuntowaliśmy się i pozabijaliśmy strażników.
0: Jak mogliście pozabijać strażników, skoro byliście skuci?
1: A powyrywaliśmy ławki i tymi ławkami roztrzaskaliśmy łby. Tak, wyraźnie to widzę. Rudy porwał nas za sobą. Powiodło się nam tam w Massilii.
0: Gdzie?
1: W Massilii, no mówiłem przecież panu. Tam, gdzie mieliśmy wtedy lądować.
0: W Massilii.
1: Tak.
0: A skąd znasz te nazwy?
1: Nie wiem. Może wymyśliłem ją... A może mi się tylko tak powiedziało, nie?

0: Gryś, co za niespodzianka. Kiedyś przyjechał z Indii?
1: Parę dni temu i na krótko.
0: O, to ładnie, żeś znalazł dla mnie czas.
1: No, no wiesz, po tylu latach przyjaźń. Tak. No jak ci się mieszka w tej Anglii? Tęsknisz do Indii.
0: A i tak i nie. Praca pochłania mnie tak, że właściwie na myślenie o własnych odczuciach nie mam czasu. Chociaż parę tygodni temu zdarzyło mi się coś, co dziwnie przypomniało mi Indię. Tak, tak, i myślę o tym bez przerwy. A wiesz, dosłownie spadasz mi z nieba, Grisz.
1: No, jak też ci się takiego zdarzyło?
0: Słuchaj, słuchaj. Czy dalej zajmujesz się reinkarnacją?
1: Zajmuję się. Cóż to za wyrażenie u człowieka, który tak dobrze zna Indię jak ty. Reinkarnacja nie jest czymś, czym można by się zajmować. Można w to wierzyć albo nie wierzyć. Ja, jak wiesz, jestem wierzący.
0: Wiem. Słuchaj, ale muszę ci coś opowiedzieć. Muszę usłyszeć twoje zdanie. Słuchaj, masz czas, żeby mnie spokojnie wysłuchać, Grisz?
1: A czy kiedykolwiek zdarzyło się, bym cię nie wysłuchał? No opowiadaj.

0: Rozumiesz, jak trudno mi było wyjść ze zdumienia, że urzędnik bankowy, niespecjalnie inteligentny 20-letni chłopak z takimi szczegółami i tak plastycznie opowiada mi wszystko o galerach, piratach, podróżach po nienazwanych, nieznanych mu morzach. Wysłał bohatera opowieści na jakąś niekończącą się odyseję pełną niebezpiecznych przygód. Zrobił go przywódcą buntu galerników, a w końcu kazał mu uratować się po rozpaczliwej walce. A może chcesz wiedzieć, gdzie miała miejsce ta walka? Podał mi nawet nazwę. To Masilia. Nazwa, którą Grecy w czasie, gdy była ich kolonią, ochrzcili późniejszą Marsylię. No powiedz, czy ty coś z tego rozumiesz?
1: No przecież to jasne.
0: Co?
1: A po prostu ten chłopak utrwalił w pamięci jedno ze swych wcieleń. A czy on sam zdaje sobie z tego sprawę?
0: Wiesz, on bierze udział we wszystkich tych przygodach. I zabawne, bo mimo, że mówi ja moje miejsce przy wiośle, nie kojarzy sobie tego w ogóle z reinkarnacją. Pewnie nigdy o niej nie słyszał. Ale pomyśl, co za niebywała okazja móc opisać historię greckiej galery opowiedzianą ustami jednego z jej galerników. A? I że to przypadło w udziale mnie. Nikomu innemu, tylko mnie. Nie, za każdą cenę muszę doprowadzić to do końca.
1: Nie wiem, czy ci się to uda.
0: A dlaczego?
1: Tak już jest. Zakończenie życia zawsze tonie jakby w zamglonym lustrze.
0: Zabawne. On użył bardzo podobnego określenia.
1: Zakończenia wyjawić nie można. Pełne reinkarnowanie się jest grzechem. Religia zabrania mówić o nim. Czasem zasłania je, ukrywa jakby za mglą, a czasem...
0: Dlaczego przerwałeś?
1: Bo to, co chcę powiedzieć, zmartwi cię bardzo.
0: Mimo to powiedz.
1: Tego dnia, kiedy chłopiec zakocha się po raz pierwszy w życiu, wszystko to bez reszty zniknie z jego pamięci.
0: Żartujesz?
1: Nie żartuję. Może będziesz miał szczęście i Charlie nie zakocha się tak szybko. Chociaż dla niego byłoby lepiej, gdyby o tym wszystkim zapomniał. Przecież jeżeli zacznie o tym rozpowiadać, najpierw wyrzucą go z banku, potem zamkną w szpitalu wariatów. Zresztą zapomnienie jest łaską niebios.
0: Ale nie w tym przypadku, przynajmniej dla mnie. Dla mnie byłoby lepiej, gdyby Charlie o niczym nie zapomniał.
1: Tyle książek napisałeś, tyle pięknych zakończeń wymyśliłeś sam.
0: Ale to jest co innego. To jest historia prawdziwa. Nie trzeba, żeby nagle przekształciła się w wymyśloną. Nie. Będę się starał za wszelką cenę zmusić tego chłopca do opowiedzenia mi jak najszybciej dalszego ciągu.

0: No i co tam, Charlie? Masz dla mnie coś nowego?
1: Mam. Napisałem panu taki wiersz, proszę. Pisałem go wczoraj wieczorem w łóżku.
0: Pokaż.
1: A nie, sam go panu przeczytam. Inaczej zagubi się rytm.
0: Wszyscy młodzi poeci uważają, że nikt poza nimi nie umie czytać wierszy. No dobrze. Słucham cię.
1: Jedliśmy chleb i cebulę. W żołądkach śpiewał nam głód. Śpiewaliśmy pieśni, a w żołądkach wył ten głód. Mdleliśmy brody składając na wiosła. Kiedyż nas uwolnicie? Słona woda wyżerała nam kolana. Ręce mieliśmy ostre jak pnie drzew. Usta odsłaniały nasze wygniłe dziąsła. Kiedyż nas uwolnicie? W wodzie zamigotały twoje rude włosy. Będziemy nurkować za nimi podobni bawiącym się rybom. Wolność w powietrzu, czy też wolność w wodzie, to zawsze przecież jest wolność.
0: Więc on was uwolni.
1: Nie wiem, ale czekamy na to. I tak jest nasz śpiew.
0: Ładny.
1: Podoba się panu? Ale pan... Tak mi smutno, że nie pisze pan tej książki. Nie może pan wymyślić zakończenia.
0: Już ci tyle razy mówiłem. Ty musisz je wymyśleć.
1: No. A może by tak, że bohater uwalnia jakoś nas wszystkich. Że płyniemy i wreszcie spotykamy okręt piracki. Że uwalniamy z rąk piratów dziewczynę. Ona jest niezwykle piękna, ma długie, czarne, bardzo proste włosy i cudowny uśmiech. Spoglądają na siebie ona i bohater. I to jest miłość. Potem nastąpią pewnie zaślubiny.
0: A skąd ci to przyszło do głowy? Nigdy nie mówiłeś o dziewczynach.
1: A czy ja wiem? Nie wiem. Teraz napisze już pan?
0: Zacznę. Ale powiem ci szczerze, że to jeszcze trochę za mało. Same fakty nie wystarczą. Trzeba będzie to jakoś omówić, opowiedzieć bardziej plastycznie.
1: Tak.
0: Prawda, Charlie?
1: No, na pewno opowiem to wszystko następnym razem.

0: Dzień dobry panu.
1: Uuu, jak dobrze wyglądasz. A czemu masz taką zadowoloną minę?
0: Chciałbym, żeby pan to przeczytał. To chyba najlepsze, co w życiu napisałem.
1: Pokaż.
0: Mówiłem panu, że wolę czytać sam. Rytm się zagubia.
1: Więc czytaj.
0: Od tej chwili, w której spojrzałem w tę czarną przepaść, którą są twe oczy, od tej pory stanęła ziemia, ruszył księżyc i słońce ruszyło martwe moje serce. Ożywione nagle tą wiosną bez nazwy, której ludzie dają tyle imion, a która nosi tylko jedno. Moje życie, moje życie, moje życie.
1: Erotyk.
0: Można to tak nazwać?
1: Chyba tak.
0: Niech pan spojrzy na jej fotografię. To ona. Czy nie jest piękna?
1: Piękna. Podobna do tamtej. Czarne, proste włosy do ramion i cudowny uśmiech. A co ona robi?
0: Sprzedaje papierosy. Poszedłem po paczkę Goldflake'ów. Spojrzałem na nią i nagle...
1: A teraz ożenisz się z nią, tak jak twój bohater.
0: Jak tu?
1: Jak bohater twojej powieści.
0: Pan jakoś tak dziwnie mówi. Nie rozumiem pana. Jaki bohater?
1: No bohater... naszej opowieści, która się dzieje na tej galerze.
0: Nie mam pojęcia, o czym pan mówi. Przepraszam, lecę spotkać się z Joan. Wie pan... jak jesteśmy razem, to się robi coś takiego. To jest coś takiego, jakby jakaś niekończąca się muzyka, albo... tak, tak, albo szum morskich fal, albo jakby... sam nie wiem, do czego to porównać.
1: Jakby najpiękniejsza opowieść świata.
0: Tak, jakby najpiękniejsza opowieść świata.

0: Było to słuchowisko archiwalne Najpiękniejsza opowieść świata, według opowiadania Rudyarda Kiplinga. Wystąpili Aleksander Bardini jako autor, Andrzej Severn jako Charlie Mills i w roli Grisha Chandera Zdzisław Mrożecki.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: Pochłaniają wszystko, co znajdzie się za ich horyzontem zdarzeń i nie wypuszczają niczego z powrotem. W ich cieniu znikają całe gwiazdy, chmury gazowe, a nawet światło. Jest jednak coś jeszcze bardziej złowrogiego. Naukowcy wyposażeni w najnowsze modele i obserwacje doszli do wniosku, że czarne dziury nie są jedynymi kosmicznymi drapieżnikami. Niektóre obiekty mają tak niszczycielskie właściwości, że czarne dziury na ich tle wydają się niemal nieszkodliwe. Wyobraź sobie gwiazdę, która może zniszczyć wszystko, co żyje w promieniu dziesiątek lat świetlnych, lub strukturę kosmiczną zdolną do rozrywania czasoprzestrzeni. Wyobraź sobie obiekt tak gęsty, że łyżeczka jego materii waży miliardy ton. Gwiazdy neutronowe są jednymi z najbardziej ekstremalnych obiektów we Wszechświecie, powstającymi w ognistej apokalipsie supernowych. Kiedy masywna gwiazda eksploduje, jej jądro zapada się pod wpływem własnej grawitacji, zamieniając miliony kilometrów rozgrzanej materii w maleńką kulę o średnicy zaledwie 20 kilometrów. Gdyby Ziemia nagle zmieniła się w gwiazdę neutronową, skurczyłaby się do rozmiarów małego miasta, a jej powierzchnia stałaby się śmiertelną pułapką. Grawitacja na gwieździe neutronowej jest 2 miliardy razy silniejsza niż na Ziemi. Oznacza to, że gdyby jakimś cudem udało ci się stanąć na jej powierzchni, co jest niemożliwe, po prostu rozerwałoby cię na strzępy, a następnie skoczyłbyś w górę, po czym spadłbyś z powrotem z prędkością przekraczającą 50% prędkości światła. Ale chyba najstraszniejsze jest upadek na taką gwiazdę. Gdyby statek kosmiczny znalazł się zbyt blisko, zostałby rozciągnięty w nieskończenie cienką nić, zanim dotarłby do powierzchni. Zjawisko to nazywa się spagetytyzacją, efektem, w którym różne części obiektu doświadczają tak różnych sił grawitacyjnych, że dosłownie rozciągają się do granic możliwości. Ale nawet przelatując obok gwiazdy neutronowej, można zginąć. Jej grawitacja tworzy wokół siebie pole, w którym atomy przestają istnieć w znanej nam postaci. Istnieje jednak szczególna klasa tych gwiazd, które są jeszcze bardziej przerażające. Magnetary. Jeśli zwykła gwiazda neutronowa jest potworem grawitacyjnym, to magnetar jest dodatkowo niszczycielem dalekiego zasięgu. Posiada pole magnetyczne, które jest kwadrylion razy silniejsze od ziemskiego. Magnetary są w stanie wywoływać potężne burze magnetyczne, które niszczą elektronikę, kasują dane z dysków twardych, a nawet wpływają na wiązania molekularne. Gdyby taki obiekt znalazł się w odległości kilku lat świetlnych od Ziemi, mógłby zniszczyć wszystko, co żyje, dosłownie rozrywając cząsteczki DNA. Naukowcy zarejestrowali jedną z takich emisji w 2004 roku, kiedy magnetar o nazwie SGR-1806-20, znajdujący się 50 tysięcy lat świetlych od Ziemi, wyemitował impuls energii, który tymczasowo zjonizował górne warstwy atmosfery ziemskiej. Był to swego rodzaju ostrzegawczy strzał wszechświata. Gdyby znalazł się bliżej, ludzkość prawdopodobnie po prostu przestałaby istnieć. Ale nawet bez magnetarów gwiazdy neutronowe są niebezpieczne. Czasami łączą się one ze sobą, a zdarzenie to towarzyszy najbardziej niszczycielskiemu zjawisku we wszechświecie – rozbłyskowi gamma. Jest to potężny wyrzut energii, który można porównać do miliarda bilionów bomb atomowych wybuchających w jednej chwili. Gdyby taki rozbłysk nastąpił w promieniu kilku tysięcy lat świetlnych od nas i był skierowany w stronę Ziemi, mógłby spowodować wyparowanie warstwy ozonowej, skazując wszystkie żywe organizmy na powierzchni na powolne wymieranie pod wpływem zabójczego promieniowania ultrafioletowego Słońca. Istnieją hipotezy, że jedna z masowych katastrof na Ziemi w przeszłości mogła być spowodowana właśnie takim wybuchem. Czarne dziury przynajmniej milczą, a gwiazdy neutronowe atakują. Kiedy mowa o czarnych dziurach, wielu wyobraża sobie absolutną ciemność, tajemniczy obiekt, który po prostu pochłania wszystko wokół. Ale w pewnym sensie czarne dziury są bezpieczne. Nie emitują śmiertelnych burz magnetycznych, nie wysyłają impulsów gamma, nie rozciągają materii na kilometry śmiertelnych promieni. One po prostu istnieją. Natomiast gwiazdy neutronowe są aktywnymi zabójcami. Emitują, rozrywają i niszczą. I jeśli czarna dziura jest nagrobkiem materii, to gwiazda neutronowa jest niekontrolowaną siłą niszczycielską, która może zniszczyć cywilizację z powierzchni galaktyki. Wyobraź sobie źródło światła, które jest miliardy razy jaśniejsze od Słońca. Tak jasne, że można je zobaczyć z drugiej części Wszechświata. Kwazary są jednymi z najpotężniejszych i najbardziej niszczycielskich obiektów znanych ludzkości. Kwazar to nie tylko świecąca kropka na niebie. To aktywne jądro galaktyki, w centrum którego kryje się supermasywna czarna dziura. Ale dlaczego świeci tak olśniewająco? Wszystko sprowadza się do ogromnej ilości materii, która wpada do jego bezdennej paszczy. Kiedy gaz, gwiazdy, a nawet całe planety są wciągane do obszaru kwazara, przyspieszają do ogromnych prędkości, nagrzewając się do milionów stopni. To zamienia okolice czarnej dziury w wrzącą piekielną otchłań, gdzie materia dosłownie wyparowuje, wydzielając gigantyczne strumienie energii. Gdyby nasza galaktyka zamieniła się w kwazar, Ziemia raczej nie przetrwałaby. Nawet znajdując się na skraju dysku galaktycznego, nasza planeta mogłaby zostać poddana potężnemu promieniowaniu, które wyparowałoby atmosferę i spaliło powierzchnię doszczętnie. Jednak najstraszniejsze w kwazarach są ich relatywistyczne strumienie. Te wąskie, ale niezwykle potężne strumienie plazmy są wyrzucane z biegunów kwazara z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Przenikają one przestrzeń, niszcząc dosłownie wszystko na swojej drodze. Naukowcy odnotowali przypadki, w których strumienie te przebijały sąsiednie galaktyki, spalając ich układy gwiezdne. W istocie są to kosmiczne promienie laserowe, które mogą zniszczyć całe cywilizacje, jeśli znajdą się na ich drodze. A teraz wyobraź sobie, że nasza galaktyka zderza się z jetem aktywnego kwazara. Byłoby to podobne do uderzenia supermocnego miotacza ognia, który w ciągu kilku sekund wyparowuje wszystko, co żyje. Najbardziej przerażające jest to, że takie procesy naprawdę mają miejsce we Wszechświecie. Czarne dziury mogą pochłaniać gwiazdy, ale robią to w ciszy. Natomiast kwazary są niszczycielami. Krzyczą w kosmosie swoim oślepiającym światłem, ostrzegając: niszczę galaktyki. I jeśli kiedykolwiek w odległej przyszłości ludzkość będzie szukać nowych światów do zasiedlenia, jednym z pierwszych punktów na liście nie zbliżać się będą właśnie kwazary. We Wszechświecie istnieją obiekty, które możemy obserwować. Gwiazdy, planety i galaktyki, a także takie, które odczuwamy poprzez ich wpływ grawitacyjny, jak na przykład czarne dziury. Ale istnieje coś jeszcze bardziej niezwykłego. Obiekty, które mogą znajdować się tuż przed nami, ale nigdy ich nie zobaczymy. Są to gwiazdy bozonowe, składające się z cząstek, które zachowują się inaczej niż wszystkie znane nam substancje. Zwykłe gwiazdy, takie jak nasze Słońce, istnieją dzięki równowadze dwóch sił. Grawitacja przyciąga materię do środka, a reakcje termojądrowe ogrzewają gwiazdę od wewnątrz, tworząc ciśnienie, które nie pozwala jej się zapadać. W przypadku gwiazd bozonowych wszystko wygląda inaczej. Nie są one podtrzymywane przez reakcje termojądrowe. Zamiast tego stabilizuje je kwantowa natura samych cząstek, z których się składają. Bozony to szczególna klasa cząstek, do której należy na przykład bozon Higgsa. Ale gdyby istniały bozony zdolne do łączenia się w ogromne masy, mogłyby tworzyć całe gwiazdy. Tyle, że nie emitowałyby one światła, pozostawiając nas w całkowitej nieświadomości ich istnienia. Gdyby taka gwiazda znalazła się w naszej galaktyce, prawdopodobnie nigdy byśmy jej nie odkryli, przynajmniej bezpośrednio. Nie emituje ona światła, nie oddziałuje ze zwykłą materią i pozostaje całkowicie niewidoczna. Jednak jej grawitacja może zdradzić jej obecność. Wyobraź sobie, że astronomowie zauważają dziwne zjawisko. Gwiazdy nagle zmieniają swoje orbity, jakby wokół nich znajdowało się coś masywnego, ale niewidzialnego. Mogą obliczyć masę obiektu, ale nie zobaczą go nawet w najpotężniejszych teleskopach. Jest to jedna z możliwych oznak istnienia gwiazdy bozonowej. Co więcej, takie gwiazdy mogłyby stać się alternatywą dla czarnych dziur. Jeśli zwykła materia wpada do czarnej dziury i znika za horyzontem zdarzeń, to w przypadku gwiazdy bozonowej wszystko wyglądałoby inaczej. Materia mogłaby po prostu przejść przez nią lub pozostać na zawsze uwięziona w jej niewidzialnej pułapce grawitacyjnej. Najstraszniejsza myśl polega na tym, że gwiazdy bozonowe mogą istnieć już teraz, nawet w naszej galaktyce. Po prostu nie wiemy, jak je wykryć. mogą znajdować się między układami gwiezdnymi, wśród ciemnych, międzygalaktycznych, pustych przestrzeni, a nawet w pobliżu Ziemi, pozostając dla nas całkowicie niewidoczne. Jednym z najbardziej intrygujących przykładów jest anomalia w soczewkowaniu grawitacyjnym. Czasami światło odległych gwiazd jest zniekształcone tak, jakby na jego drodze znajdował się masywny obiekt, ale nie ma tam żadnego widocznego ciała. Może to być cokolwiek, ciemna materia, egzotyczne obiekty lub jedna z niewidzialnych gwiazd bozonowych. Ogólnie rzecz biorąc, czarne dziury przerażają nas swoją nienasyconą naturą, ale przynajmniej dają o sobie znać. A gwiazdy bozonowe po prostu istnieją. Być może od dawna żyjemy wśród nich i nawet nie podejrzewamy o tym. Zazwyczaj wydaje nam się, że przestrzeń jest czymś spójnym, gładkim, rozciągającym się w nieskończoność w głąb wszechświata. Jednak współczesne teorie przewidują, że ta gładkość może nie być aż tak gładka. W rzeczywistości tak zwana tkanka przestrzeni może być pokryta gigantycznymi pęknięciami rozciągającymi się na miliardy lat świetlnych. Te pęknięcia nazywane są strunami kosmicznymi. Są to jedne z najbardziej przerażających obiektów, które, jeśli oczywiście istnieją, mogą zmieniać grawitację, czas i samą strukturę rzeczywistości. Kosmiczne struny to nieznane nam nici lub włókna. Są to niezwykle gęste, jednowymiarowe defekty w przestrzeni, które pojawiły się w pierwszych chwilach po wielkim wybuchu. Wyobraź sobie, że przestrzeń to zamarznięta powierzchnia stawu, a struny to głębokie pęknięcia w lodzie, które powstały podczas jego stygnięcia. Są prawie niewidoczne, ale mają ogromną masę. Długość struny może sięgać miliardów lat świetnych, a szerokość może być mniejsza niż atom. Jednak pomimo swoich niewielkich rozmiarów, ich masa jest tak duża, że każde 100 km struny może ważyć więcej niż cała Ziemia. Fizycy przypuszczają, że gdyby taka struna przebiegała obok nas, mogłaby grawitacyjnie zakrzywiać światło i przestrzeń, tworząc dziwne zniekształcenia na gwiaździstym niebie. Gdyby kosmiczna struna przeszła przez nasz Układ Słoneczny, byłaby to katastrofa. Jej grawitacja mogłaby rozerwać planety na kawałki, zmienić orbity gwiazd, a nawet zakrzywić sam bieg czasu. Wyobraźmy sobie, że kosmiczna struna porusza się w przestrzeni z prędkością zbliżoną do prędkości światła. Wszystko, co znajdzie się w jej strefie oddziaływania, może zostać rozciągnięte, zakrzywione lub całkowicie zniknąć. Zderzenie Ziemi z taką struną doprowadziłoby do szybkiego zniszczenia planety. Po prostu rozpadlibyśmy się na atomy. Jednym z najbardziej przerażających efektów są fale grawitacyjne, które mogłyby wytwarzać te struny. Mogłyby one wysyłać potężne drgania w czasoprzestrzeń, rozciągając i ściskając rzeczywistość wokół siebie. Gdybyśmy znaleźli się w pobliżu takich fal, moglibyśmy doświadczyć dziwnych efektów. Czas mógłby przyspieszać lub zwalniać, rozmiary obiektów zmieniać się, a światło zniekształcać się tak, że znany nam świat wyglądałby zupełnie obco. Naukowcy od dawna poszukują dowodów na istnienie strun kosmicznych. Jednym ze sposobów jest obserwowanie, jak zakrzywiają one światło odległych galaktyk. W niektórych przypadkach astronomowie zauważali dziwne efekty. Gwiazdy i kwazary powielały się na niebie, jakby były odbiciem w krzywym lustrze. Niektórzy badacze uważają, że może to być skutkiem przejścia struny kosmicznej, ale tylko przed źródłem światła. Istnieje jednak bardziej przerażająca hipoteza. Struny kosmiczne mogą istnieć już teraz, przechodząc przez wszechświat, ale po prostu nie jesteśmy w stanie ich dostrzec. Są zbyt cienkie, zbyt szybkie i zbyt obce dla naszego postrzegania. Niektórzy sugerują nawet, że jeśli takie struny przecinają naszą galaktykę, mogą rozrywać gwiazdy, tworząc supernowe bez widocznych przyczyn. Być może obserwowaliśmy już skutki ich istnienia, ale po prostu nie rozumieliśmy, co się za tym kryje. Prawdopodobieństwo, że Ziemia zderzy się z kosmiczną struną, jest bardzo małe. Ale jeśli tak się stanie, nic nas nie uratuje. Rozerwanie grawitacyjne zniszczyłoby planetę w ciągu sekundy, a ślad po takim wydarzeniu byłby tak potężny, że można by go dostrzec z odległości milionów lat świetnych. Ale jest też bardziej intrygująca koncepcja. Gdybyśmy mogli w jakiś sposób kontrolować te struny, być może nauczylibyśmy się wykorzystywać je do podróży w czasie, a nawet do tworzenia tuneli czasoprzestrzennych. Niektórzy fizycy sugerują, że kosmiczna struna połączona w zamknięty obwód mogłaby tworzyć korytarze w przestrzeni prowadzące do innych punktów Wszechświata. Tak więc struny kosmiczne pozostają jednym z najbardziej tajemniczych i przerażających obiektów, których być może jeszcze nie odkryliśmy. Nie pochłaniają one materii jak czarne dziury, nie wybuchają jak supernowe i nie spalają galaktyk jak kwazary. Są po prostu niewidzialnymi pęknięciami w samej rzeczywistości, gotowymi w każdej chwili rozerwać przestrzeń, czas i wszystko, co znajdzie się na ich drodze. Tak, oczywiście przyzwyczailiśmy się do tego, że czarne dziury są najwyższym stopniem zniszczenia. Nienasycone giganty, pożerające materię bez reszty. Ale co jeśli istnieje coś jeszcze dziwniejszego? Wyobraź sobie obiekt, który nie tylko pochłania materię, ale usuwa ją z rzeczywistości, jakby nigdy nie istniała. Są to pochłaniające pustki, strefy, w których znika nie tylko materia, ale także sama informacja o niej. Te anomalne obiekty są tak sprzeczne z naszą logiką, że ich istnienie brzmi jak science fiction. Ale to tylko na pierwszy rzut oka. Wszechświat jest ogromny i pełen pustki, ale nie każda pustka jest taka sama. W zwykłej przestrzeni międzygalaktycznej nadal pozostają ślady gazu, pyłu, przypadkowych wędrujących cząstek. Jednak astronomowie natrafili na zaskakującą anomalię. Rozległe regiony, w których wydaje się, że nie pozostało nic. Jednym z najbardziej znanych przykładów jest wielka pustka w Butes. Gigantyczna strefa, w której prawie nie ma galaktyk. Dla porównania, w zwykłym obszarze kosmosu o tej samej wielkości powinno być tysiące galaktyk. Ale tutaj jest ich zaledwie kilkadziesiąt. I nie jest to tylko przypadkowy brak gwiazd. Wygląda na to, że materia zniknęła stamtąd z nieznanych nam przyczyn. Fizycy wysunęli kilka hipotez. Możliwość istnienia gigantycznej czarnej dziury. Ale wtedy widzielibyśmy silne promieniowanie rentgenowskie od materii wpadającej do niej, zapadnięcie się czasoprzestrzeni, ale to narusza standardowe modele kosmologii. Coś zupełnie nowego, nieznanego mechanizmu, dosłownie wymazującego materię. Jeśli hipoteza jest prawdziwa i istnieją obszary, w których materia znika bez śladu, to jaki mechanizm może za tym stać? Jedna z najbardziej przerażających hipotez związana jest z informacją kwantową. W zwykłych czarnych dziurach materia trafia do horyzontu zdarzeń, ale teoretycznie informacje o niej nie znikają bez śladu, przynajmniej zgodnie z zasadą zachowania informacji w mechanice kwantowej. Jednak pochłaniające pustki naruszają to prawo. Niszczą nie tylko cząstki, ale także całą historię ich istnienia. To tak jakby w książce zniknęły nie tylko strony, ale także samo wspomnienie o tym, że kiedyś tam były. Naukowcy nazywają to anihilacją grawitacyjną, procesem, w którym przestrzeń dosłownie zapada się w przypadku braku materii. Oznacza to, że obiekty, które trafiają do takich stref, nie tylko ulegają zniszczeniu, ale przestają istnieć w każdym znaczeniu tego słowa. Jak dotąd pochłaniające pustki obserwuje się tylko w skali kosmicznej, ale jeśli mogą pojawiać się w strukturach galaktycznych, nic nie stoi na przeszkodzie, aby pojawiły się bliżej nas. Wyobraź sobie, że w odległej przyszłości astronomowie odkryją, że niektóre gwiazdy nie tylko bledną lub znikają za horyzontem zdarzeń czarnej dziury, ale dosłownie wyparowują z rzeczywistości. Żadnego oddziaływania grawitacyjnego, żadnego śladu energii, nic. Po prostu nieskończona pustka, w której kiedyś coś było. Niektórzy fizycy poważnie rozważają scenariusz, w którym w odległej przyszłości Wszechświat nie tylko ostygnie i zamrze, ale zostanie całkowicie wymazany przez takie zjawisko. Być może pochłaniające pustki są ostatnim etapem istnienia Wszechświatów, kiedy nie pozostanie ani jedna cząstka, ani jeden atom, ani jedna gwiazda. W rezultacie, jeśli chodzi o najbardziej przerażające obiekty, czarne dziury wydają się niekwestionowanymi liderami. Ale jak się dowiedzieliśmy, istnieją rzeczy znacznie bardziej niebezpieczne. Gwiazdy neutronowe z ich niesamowitą gęstością i śmiercionośnymi polami magnetycznymi mogą dosłownie wyparować wszystko wokół. Kwazary zamieniają galaktyki w płonące pustkowia, wyrzucając energię przewyższającą jasność trylionów słońc. Gwiazdy bozonowe to hipotetyczne potwory, które mogą istnieć w nieznanej fizyce, ukrywając się w ciemności. Kosmiczne struny przecinają czasoprzestrzeń, powodując kataklizmy grawitacyjne. I wreszcie pochłaniające pustki naruszają samą logikę wszechświata, niszcząc materię i informacje bez śladu. Ogólnie rzecz biorąc, wszechświat jest pełen horrorów, które dopiero musimy zrozumieć. I kto wie, jakie jeszcze koszmary kryją się w jego nieskończonej ciemności.

Dziękuję.